siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

0: SK Leszno.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: zwani Eska Leszno.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.

0: Eskaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Tradycyjny wypał węgla drzewnego wraca do leśnych tradycji. Już 5 października w Nadleśnictwie w Łuszakowice zostanie odpalona retorta, czyli specjalny piec do produkcji węgla drzewnego. Będzie rzadka okazja, by na własne oczy zobaczyć ten fascynujący i dawny proces, który w zeszłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości. O tym, jak dokładnie przebiega rozpalenie retorty, co dzieje się w lesie i dlaczego warto wybrać się tam osobiście, by poczuć ten niezwykły klimat, usłyszycie w rozmowie z Karolem Marcinkowskim z Nadleśnictwa w Łuszakowice.
2: Jesteśmy właśnie na terenie Nadleśnictwa, gdzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca, czyli piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
3: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
2: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
3: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest służy do wypalania węgla drzewnego.
2: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
3: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany tutaj w naszym przypadku, naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie. Jest podkładany ogień. Po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku bez powietrza.
2: Długo ta procedura trwa?
3: Kiedyś wszystko trwało długo. Ludzie na wszystko mieli czas.
2: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
3: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego. Grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
2: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
3: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
2: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
3: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski poniemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów. Tak?
2: Takie piece są popularne w naszym regionie?
3: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy polskiej. Jedyne, które są, które działają.
2: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
3: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
2: Nie udało.
3: Nie udało się. No, człowiek się uczy na błędach, tak? A teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
2: I ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
3: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale nasz jest zdecydowanie lepszej jakości.
2: To jest chyba jedna z większych atrakcji, jeśli chodzi o Nadleśnictwo w Łuszakowice, czy też macie jeszcze w zanadrzu jakieś inne rzeczy, które pokazujecie?
3: No mamy inne rzeczy, między innymi tutaj niedaleko mamy jedną z najliczniejszych, najsilniejszych populacji jelonka rogacza w Polsce. Mamy się czym chwalić w Nadleśnictwie, także zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej. Jest czym się chwalić.
2: To jak już pan wspomniał o tym jelonku, to jest taka szansa, że ktoś odwiedzając wasze lasy pójdzie we wskazane miejsce i tam będzie miał szansę zobaczyć tego jelonka, czy nie bardzo?
3: Tak, bo ten las aż wtedy huczy, to po prostu wszystko chodzi, ale tylko, że to jest okres czerwca, lipca.
2: Czyli już teraz jest po terminie?
3: Tak, teraz jest po terminie. Nie wiem, ja mam na koszulce, mam tego jelonka?
2: No jest tutaj jakiś taki, to owad jest jakiś.
3: Tak, to jest właśnie ten, jeden z większych w Polsce, jeden z, chyba w trójce największych chrząszczy w Polsce.
2: One są pod ochroną pewnie.
3: Tak, no oczywiście, jak większość owadów.
2: Wydają jakieś dźwięki.
3: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
2: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w nadleśnictwie w Łuszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u Was?
3: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj. No, pogoda akurat będzie chyba fajnie, bo zaczęło padać. Jakby jeszcze tak jedna noc, dwie były cieplejsze, to myślę, że z powrotem grzyby wrócą, bo ten główny wysyp już był. Ale grzyby wrócą, także zapraszam.
2: Jakie można znaleźć tutaj u Was grzyby?
3: No borowiki przede wszystkim. Borowiki i czarnołebki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
2: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład o których Pan wie i nie wiem, czy powie?
3: Ja wiem, ale nie powiem. Nie. Las jest taki, że wie Pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
2: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie, jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
3: Nie, to jest już kolei czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi. Bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. O to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
2: Super, dziękuję panu bardzo. Czy ja? Dobra, już troszkę wiemy na temat tego pieca, ale teraz jesteśmy zupełnie przy nim. Nie, tu nagramy sobie mikrofonem tym razem. Jak to wygląda, jakby pan od początku opowiedział, bo mamy tutaj schody najpierw, tak? I tymi schodami się najpierw schodzi i tutaj nie ma tej ściany i tam się wkłada drewno, tak? Jak to wygląda?
3: Te schody są po to, bo ta retorta jest wpuszczona w ziemię. To, co my tutaj widzimy ponad ziemią, to jest mniej więcej połowa tego pieca. Druga połowa jest wpuszczona w ziemię. Te schody są właśnie po to, żeby mieć dojście do samego dna tej retorty. Tutaj jest teraz, w tym momencie to jest zamurowane, ale tutaj są normalnie metalowe drzwi, przez które wkłada się to drewno, układa się je jak najszczelniej. To wchodzi mniej więcej 10-12 metrów przestrzennych drewna. Później chodzi o to, cały proces wypalania powinien następować w tej atmosferze beztlenowej.
2: Tylko jak się włoży to drewno, przepraszam, że przerwę, to potem się zamurowuje te drzwi, tak?
3: Tutaj są drzwi metalowe są zamykane, obklejone gliną i na koniec jeszcze są, to wszystko jest obklejane cegłami i gliną zamurowywane, tak?
2: Jak to się rozpala potem?
3: Tutaj jest taki kanał w ziemi, który jest układane tak zwane łuczywo. Starsze osoby wiedzą, młodszym polecam zobaczyć w internecie, co to jest łuczywo, ale to jest takie bardzo mocno przyżywicone kawałki drewna sosnowego, czy też świerkowego, zazwyczaj sosnowego, które ułatwiają rozpalanie. Nie?
2: Ale korzystacie z palnika gazowego.
3: No, przy takiej ilości to nie ma szans. No trzeba sobie łapać. Pewnie można by było próbować to rozpalać ręcznie albo nawet krzesiwem, nie, no, ale nie na tym rzecz polega.
2: Proces rozpalania trwa też dosyć długo, bo tam jest tego drewna dosyć sporo.
3: No drewna jest, tak jak mówiłem, 10-12 metrów i ile rozpalamy? 10 minut? No, jak widać już ten dym zaczyna się pojawiać. Później najtrudniejsze dla smolarza, dla Roberta, dla leśniczego będzie to, żeby chwycić odpowiedni moment, w którym należy zamknąć tą górną pokrywę, tą metalową, żeby przekierować dym i tak dalej, cały proces spalania, żeby przekierować w kominy. Nie?
2: No właśnie, mamy cztery kominy. Cztery, dobrze widzę? Pięć kominów.
3: Albo i sześć.
2: Kominy nie będą zamknięte?
3: Nie, kominy będą na początku otwarte, a później zostaną przemknięte, nie?
2: Czyli mamy już sytuację taką, że jest rozpalone wewnątrz.
3: Jest ogień wszedł do środka, jak widać, zaczyna się dym pokazywać w tej głównej jakby dziurze, która jest ten. Później to w pewnym momencie zostanie, jak już mówię, za
4: pół godziny, 40 minut to będzie taki słup dymu, że można by na nim fruwać dywanem, jakby człowiek miał dywan.
2: Jak długo się tak będzie dymić? Tak długo, aż nie zamkniecie?
4: Tak długo, jak nie zamkniemy, 3 godziny mniej więcej, 3-4 godziny to zostanie przymknięte, później cały proces dostępu tlenu, powietrza będzie regulowany kominami i pewnie w pewnym momencie te kominy też zostaną zamknięte, zasypane piachem i retorta po prostu będzie się sama z siebie wypalać w tej atmosferze beztlenowej 2-3 tygodnie.
2: Czyli to wszystko samo zgaśnie tam w środku?
4: Tak, tak, to nie jest to, że to zalewamy tam wodą czy coś takiego, tylko po prostu samo siebie to wszystko, w cudzysłowie, się wygasi, umrze śmiercią naturalną.
2: Jak już się wygasi, to tak trzeba poczekać jeszcze, aż ostygnie.
4: No, bo to jest niewdzięczna praca, nie? No tak jak, nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, bo już tyle tych wywiadów dzisiaj, że ten węgiel drzewny był używany też między innymi do wyrobu prochu szczelniczego. I to ten pył to właśnie jest część składowa tego, a to się osadza w skórze. Chłopaki, które jak wyciągają ten węgiel, to nie, przez 2-3 dni nie potrafią się domyć.
2: Po miesiącu, gdy już ostygnie, przychodzicie tutaj z łomem, tak, z jakimś urządzeniem i burzycie te ściany.
4: Mur jest rozbierany, węgiel jest tutaj, stoi siatka, jest sypane przez sito. To tak jak ten przez sito, węgiel gruby idzie w worki. No i mówię, służy nam do jakiejś promocji, do rozdawania właśnie grupom, które przejeżdżają do nas.
2: Ile węgla drzewnego będzie z tego dzisiejszego, z tej dzisiejszej akcji?
4: No mam nadzieję, że będzie 500. Należy iść, zawsze sobie stawiać cele, ale ostatnio mieliśmy 450 kilo. Mam nadzieję, że ten wypał też się uda i że to będzie te 450-500 kilo.
2: Macie jakieś miejsce, słuchaj, gdzie to potem magazynujecie?
4: Tajne miejsce w nadleśnictwie.
1: A teraz żużel. Fogołnia Leszno nie ma sobie równych na trybunach i zdecydowanie dominuje w klasyfikacji frekwencji w całej żużlowej ekstralidze w sezonie 2026. Z opublikowanych danych tabeli frekwencyjnej wynika, że na domowe mecze biało-niebieskich przychodzi średnio aż 13 914 kibiców na każde spotkanie. Daje to zespołowi z Leszna absolutnie pierwsze miejsce w zestawieniu. Przez 7 rozegranych spotkań na leszczyńskim stadionie zgromadziła się imponująca liczba 97 400 fanów, a najwyższa zanotowana frekwencja na jednym meczu wyniosła 16 200 osób, co daje bardzo wysoką ponad 86% zajętość obiektu. Tuż za plecami lidera z Leszna plasuje się Betard Sparta Wrocław ze średnią 13 675 kibiców na mecz oraz Press Grupa Deweloperska Toruń ze średnią 12 853 widzów. Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują Stelmet Faluba z Zielona Góra, średnio 9299 kibiców, Gazet Stal Gorzów 9290 kibiców oraz Oil Motor Lublin 9014 kibiców. Bayer System GKM Grudziądz 7286 kibiców oraz Chronoplast Włóknia Szczęstochowa ze średnią 4500 widzów na spotkanie. Łącznie na stadionach żużlowych w całej lidze w sezonie 2026 póki co zasiadło już ponad 572 tysiące kibiców, a średnia frekwencja dla wszystkich drużyn wynosi blisko 9873 osoby na mecz. Fogołnia Leszno potwierdza, że żużlowe tradycje i pasja kibiców w Lesznie niezmiennie trzymają się mocno i dają klubowi zasłużoną pozycję lidera trybun. Dobre wiadomości dla miłośników dwóch kółek z regionu kościańskiego. Sieć ścieżek rowerowych w tamtejszym powiecie znowu się powiększy. W starostwie powiatowym w Kościanie oficjalnie podpisano dokumenty, które dają zielone światło dla dwóch dużych inwestycji. Nowe i przede wszystkim bezpieczne trasy rowerowe powstaną na odcinku Morownica-Bronikowo oraz Poladowo-granica powiatu. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wyłonieni w przetargach wykonawcy muszą najpierw przygotować kompletną dokumentację budowlaną i uzyskać niezbędne pozwolenia, a dopiero potem wyjadą na plac budowy z ciężkim sprzętem. Cały proces potrwa kilkanaście miesięcy. Pierwsze zadanie to ponadkilometrowy odcinek z Borawnicy do Bronikowa. Rowerzyści zyskają tam asfaltową trasę o szerokości 2 metrów. Co ciekawe, ścieżka zostanie wyposażona w nowoczesną infrastrukturę. Stanie tam między innymi specjalny totem zliczający cyklistów oraz zasilany solarnie radar, który będzie informował kierowców o prędkości ich pojazdów. Prace na tym odcinku pochłoną blisko 1 800 000 zł. Drugi odcinek powstanie w Poladowie i poprowadzi aż do granicy powiatu kościańskiego.
0: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Fruwają 4-5 metrów nad ziemią, wykonując zapierające dech w piersiach ewolucję na szarfach i kołach. Reprezentantki klubu Flying Flowers Leszna udowodniły, że nie ma dla nich barier i aż 5 młodych zawodniczek wywalczyło kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej we Włoszech. Za tym sukcesem stoją jednak lata ciężkich treningów, nawet po 5-6 razy w tygodniu. Niestety na drodze do startu pod koniec listopada stoi bariera finansowa. Koszt wyjazdu to 15 tysięcy złotych, obejmujący wysokie wpisowe, loty oraz noclegi. Dlatego w internecie ruszyła już zbiórka na zrzutce. O pasji, pokonywaniu lęku na wysokościach i walce o spełnienie sportowych marzeń rozmawiałem z Joanną Dworczak i jej córką Zuzią.
5: Może o samym klubie Flying Flower. To jest klub, który ma długą historię? Od dawna funkcjonujecie? Bo pani jest tylko mamą, czy pani też reprezentuje klub po części?
6: Jestem mamą. Ja tutaj tylko jestem odpowiedzialna za córkę. Klub jest na rynku 10 lat i Zuzia akurat obecnie trenuje 6 lat. Dziewczynki, które tutaj występują i jadą na mistrzostwa po 8 lat. Niektóre tam troszeczkę krócej, ale no udało się w sumie zakwalifikować tylko 5.
5: Dobrze, ale powiedzmy słuchaczom, czytaczom, czym jest akrobatyka powietrzna? Jak to wygląda? Czym się różni od zwykłej akrobatyki?
6: Akrobatyka powietrzna to tak jak sama nazwa wskazuje, jest to akrobatyka w powietrzu, czyli na szarfach, na kołach, bądź też na sztrabatach. Jest to bardzo sport wysokiego ryzyka. Gdzieś w granicach 4-5 metrów dziewczyny tam fruwają. Wymaga bardzo, bardzo dużego zaangażowania całego ciała i pracy, i wiele też treningów trzeba poświęcić, żeby tak w powietrzu sobie latać, nie?
7: Mam na imię Zuzia Dworczak.
5: I jak długo trenujesz akrobatykę powietrzną?
7: 6 lat.
5: Jak wyglądają treningi takiej dyscypliny?
7: Rozciągamy się, wchodzimy na szarfę i robimy elementy, układy, dopracowujemy wszystkie elementy, żeby były idealne.
5: Żeby być dobrym, trzeba dużo trenować tę dyscyplinę?
7: Tak, czasem po 6 treningów, 5.
5: Ale mówimy o tygodniu, o perspektywie tygodniu?
7: Tak.
5: Czyli faktycznie dużo wolnego czasu spędzacie na treningach?
7: Tak.
5: Klub działa dość długo, ma już jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
6: Tak, już działa długo, na zawody jeździmy już też dobre chyba 5-6 lat. Długo jeździmy, osiągnięcia już też mamy, jakby te osiągnięcia rosną z każdym rokiem, ponieważ też coraz więcej zawodniczek bierze udział w takich zawodach. Dziewczyny mają najwięcej tych osiągnięć, bo też no, z każdych zawodów korzystamy, nie każdy jeździ tak za każdym razem, ale no, tych osiągnięć jest dużo, bynajmniej Zuzia ma przez cały ten rok szkolny 16 chyba medali, 6 wyróżnień i Grand Prixa.
5: Akrobatyka powietrzna to jest taka dyscyplina troszkę niszowa, bo ja się nie orientuję, czy się kwalifikuje na przykład jako dyscyplina olimpijska, bo akrobatyka jako taka jest na olimpiadzie, a akrobatyka powietrzna?
6: Ogólnie w Polsce powstała teraz taka federacja, która chce wyprowadzić i wypromować tą akrobatykę powietrzną na olimpiadę. Dopiero to się tam utworzyło i w tym roku podejrzewam, że zaczną od września bardziej to promować, na tyle, żeby to było już na olimpiadzie. Wiem, że to w Łodzi akurat powstała ta federacja i no, raczej na ten moment to jest też niszowe, no jeszcze tak aż nie jest wypromowane w Polsce.
5: Zawody się odbywają na takim pułapie na przykład Mistrzostw Polski, czy to są raczej takie mniejsze imprezy?
6: Nie, to są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Międzynarodowe nawet, nie? Bo też przyjeżdżają tutaj do nas z Ukrainy, z Czech, innych tutaj pobocznych państw przyjeżdżają też do nas, nie? Więc ogólnie też robimy jako międzynarodowe, nie?
5: Jak wyglądają takie mistrzostwa? To się ocenia cały program, całość, muzyka, synchronizacja, nie wiem, wysokość, stopień akrobatyczny właśnie na wysokościach. Jakie są kryteria?
6: Na ocenę wpływa, znaczy są różne jakby dwa rodzaje zawodów. Są typowo takie pod figury, czyli idealnie wykonana figura, a są też takie artystyczne, głównie te artystyczne, ich jest najwięcej. To tutaj jest brane pod uwagę cały artyzm, wykonanie, figury, wyraz artystyczny, przekazanie tematu i to wszystko razem jest brane pod uwagę.
5: Jakie są największe osiągnięcia klubu do tej pory? jakieś mistrzostwo Polski na przykład?
6: Na tą chwilę największe osiągnięcia to są te kwalifikacje na mistrzostwa świata.
5: No właśnie, może o tych samych kwalifikacjach. Jak to wyglądało? To były kwalifikacje w każdym kraju i najlepsze kluby pojadą na mistrzostwa świata, czy w jaki sposób?
6: To są ogólnie indywidualne kwalifikacje. W Polsce są tylko na ten moment dwa miejsca zawodów, gdzie te kwalifikacje się odbywają i jak się zdobędzie podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, wtedy zdobywa się tą kwalifikację na Mistrzostwa Świata, które się odbywają we Włoszech.
5: Gdzie byliście na tych kwalifikacjach jako wasz klub?
6: Te akurat były w Dresdenku. Później, dwa miesiące później pojechałyśmy do Opola. W Opolu też były organizowane, czyli one dwukrotnie zdobyły nawet kwalifikacje na te mistrzostwa. I tam właśnie też się te kwalifikacje odbywają, nie?
5: Jesteście zakwalifikowani, a mistrzostwa odbywają się kiedy?
6: Pod koniec listopada mamy Mistrzostwa Świata.
5: I jeszcze czasu jest dosyć sporo, ale okazuje się, że jest pewna bariera, nie tylko związana z przygotowaniem odpowiedniej choreografii, ale też finansowa, tak?
6: Tak, jeszcze finansowa na właśnie skład tego, co tam dziewczyny po prostu potrzebują, to wchodzi w skład wpisowe. Wpisowe są bardzo wysokie też. To jest za solówkę 150 euro, za duet 190 euro, czyli my mamy 3 starty i wychodzi to 2000 na jedną tutaj dziewczynkę. Potem jest to lot, nocleg, bo zawody się odbywają 4 dni. I ewentualnie jeszcze jakieś tam, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce, to dziewczyny jeszcze stroje też klubowe, dresy klubowe, dresy polskiej reprezentacji, więc to są te...
5: A jest jakaś federacja polska taka, która to w jakiś sposób mogłaby wspomóc finansować tego typu wyjazd?
6: Wydaje mi się, że nie. Nie ma.
5: Ile drużyn na tych Mistrzostwach Świata bierze udział w ogóle? To są prestiżowe zawody? Jest jakaś międzynarodowa federacja, która oficjalne Mistrzostwa Świata organizuje? Czy jak to wygląda? Ktoś sobie po prostu wymyślił, zrobię sobie Mistrzostwa Świata, niech sobie przyjadą, wpłacą, prawda, pieniążki i sobie zrobią. I to taki biznes troszkę wygląda, nie? Że ktoś organizuje Mistrzostwa Świata, ale żeby wziąć udział, zakwalifikowałaś się, to jeszcze zapłać za występy.
6: No, wydaje mi się, że może w tą stronę, że to sobie tam ktoś sam, bo jest w sumie nawet, że organizatorem tego jest taka Krystyna. Ona w Opolu była sędzią podczas tego turnieju i wydaje mi się, że to ona. No, ja też mam pierwszy raz styczność z kwalifikacją na takie mistrzostwa, więc też jeszcze nie jestem tak do końca oczytana, muszę to wszystkie informacje na bieżąco gdzieś śledzę, doczytuję, doglądam. No ale tutaj krajów będzie bardzo dużo, bo te mistrzostwa już się odbywają co roku i tam zawsze występuje bardzo dużo krajów. Jest Grecja, są Włochy, Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, jakby no, w większości tutaj z Europy, ale też mogą nawet przyjeżdżać ze Stanów, nie?
5: To jest tak, że z Leszna ile dziewczyn jedzie na te zawody? Chciałoby jechać?
6: Jedzie 5. Chciałoby oczywiście więcej, no ale nie ma tych kwalifikacji, nie?
5: Okay. Ile jest potrzebna pieniędzy, żeby zamknąć jakby biznesowo ten wyjazd?
6: 15 000 jest potrzebne dla dziewczynek.
5: No nie jest to jakaś taka potężna kwota, ale utworzyliście zbiórkę w internecie.
6: Tak, jest utworzona zbiórka na stronie zrzutka.pl. Tam jest opisane wszystkie dziewczyny, w jakie się zakwalifikowały i na co, na jaką kategorię.
5: Ile już jest na liczniku?
6: Ponad 2000.
5: No to całkiem nieźle idzie, czasu całkiem sporo, powinno się udać. Dobrze, ja chciałem ciebie jeszcze zapytać, dlaczego uprawiasz akrobatykę powietrzną? Czemu wybrałaś taką dyscyplinę z całego wachlarza różnych innych ciekawych, w których można próbować swoich sił?
7: No, bo zawsze jak byłam mała, to już byłam taka, już po prostu wszystko robiłam. Rozciągałam się, jakieś mostki, szpagaty. Po prostu to jest taka moja pasja od zawsze i ciężko mi by było z tego zrezygnować.
5: Czyli umiesz robić szpagat na przykład?
7: Tak.
5: Ale tak co chwilę robisz szpagaty pewnie w ramach tam, prawda, wolnego czasu.
7: No.
5: To jest tak, że nie wiem, w swojej klasie masz inne koleżanki, które też taką dyscyplinę uprawiają, czy raczej jesteś wyjątkiem? Bo jest to taka dosyć niszowa sprawa.
7: Niektóre tą akrobatykę, ale nie na powietrzną.
5: Czyli ta zwykła jest mniej skomplikowana, wymaga mniej odwagi, wydaje mi się chyba troszkę.
7: Tak.
5: 5 metrów nad ziemią to jest wysoko.
7: Tak, trochę tak.
5: To jest kontuzjogenna dyscyplina? Złapałaś jakąś kontuzję w swojej krótkiej karierze, czy już długiej właściwie?
7: jedną tylko miałam stłuczoną kość ogonową, ale tak to nie. Nie, robiłam salto i po prostu coś mi się tam, no,
6: przestawiało. Zachęcamy do wsparcia młodych, utalentowanych dziewczyn, żeby mogły spełniać te swoje marzenia i rozwijać się na arenie już międzynarodowej i całego świata.
8: Spotkałem pana, który ma na imię?
9: Grzegorz.
8: Pana Grzegorza, który kosi trawę i robi to za darmo, tak? Ma napisane na kamizelce.
9: Społecznie, tak. Dlatego, że no jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś. Kiedyś było takie hasło, że Leszno nasze miasto, tu chce się żyć. No teraz się to zmieniło. Teraz mam napisane inaczej.
8: Ale to jest tak, że pan po prostu chce, żeby było ładniej w Lesznie. Tak, i dlatego tak. Pan kosi za darmo sobie.
9: Dokładnie. I to jest też po prostu, wiadomo, przesłanie do innych, którzy to widzą. Być może na przykład niektóre osoby faktycznie wezmą też kosiarkę i skoszą nie tylko to, co jest koło siebie w domu, ale też widać, że firmy koszą, nawet Lidle.
8: A dużo pan kosi? Ile pan razy kosi w tygodniu, nie wiem?
9: To znaczy codziennie sobie poświęcam około 2 godziny.
8: 2 godziny pan kosi?
9: Tak, 2 godziny. I to robię z jednej strony dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków. No mam akurat taksówkę na przykład. Jak się siedzi w miejscu na przykład, to potrzebny mi jest relaks. Lepiej skosić coś pożytecznego, jak iść do siłowni się zmęczyć, jeszcze tracić pieniądze. No, natomiast tutaj przez godzinę czasu schodzi gdzieś tak do litra benzyny, czyli około 10 zł na te 2 godziny tracę. No to i tak jest taniej, jakbym chodził do siłowni.
8: No to prawda. A od jak dawna pan kosi?
9: No od 3 lata już. Od 3 lat, ale w zeszłym roku, a w tym roku to już jest naprawdę nasilone, bo no żadne jakby prośby o to, na przykład, żeby to było zrobione, na przykład to mówisz, piszesz, maile, na przykład to po prostu jak groch o ścianę, chociaż w tym roku jest to zdecydowanie lepiej. Powiem szczerze, że była interwencja co do na przykład właśnie 1 maja na Dniu Leszna, kiedy miasto było ogarnięte i muszę przyznać, że na tą prośbę wreszcie po prostu się wzięli. Tak, Urząd Miasta, ktoś kompetentny się tym zajął. No i po prostu Miejski Zakład Zieleni wreszcie się wziął i to skosił. Praktycznie 80% Leszna było skoszone. No ale teraz rzuciło się to, no i po prostu płynął w tym. Czasem jest wykorzystywana bardzo szeroka maszyna, jak tutaj na przykład z traktorem, gdzie to jest właściwie tylko ktoś z kosiarką potrzebny, a nie żeby używać maszyny, która ma 2 metry szerokości na trawnik, który jest nawet mniej jak 2 metry.
8: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
9: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Tak, bardzo pozytywne to jest. Natomiast po prostu kiedyś były czyny społeczne. O. W latach PRL-u. I to było bardzo dobre. Na 1 maja na przykład po prostu taki gest osieczny. Schodziło się wiele tych mieszkańców. Zrobili czyn powiedzmy. Pomalowali nawet krawężniki, wymalowali pasy. No i po prostu na końcu była kiełbaska. Czyli po prostu świetna sprawa, żeby na przykład może zrobić w Lesznie coś takiego. W sobotę wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
8: No.
9: Każdy ma kosiarkę, każdy ma kosę. W ubiegłym roku zrobiłem też taką kalkulację. Przyglądałem się temu, jak pracownicy zieleni miejskiej to koszą. No i było tak. 2 traktorki jeżdżone, plus 2 kosiarzy, plus 1 kosiarka taka pchana, no i jeszcze ktoś dmuchał. No i czasem jeszcze ktoś był z przyczepą, żeby coś tam po prostu traktorem ogarnąć. I teraz tak. Co najmniej 6 osób było non-stop zatrudnionych i kosili szybowników 4 dni.
8: A pan był jak szybko przekosił?
9: Ja po prostu skosiłem orientacyjnie. Przez 1 roboczy dzień, przez 8,5 godziny wyszło od... Tam jest myjnia Asa, taka figura do zjazdu PGR-u. Od tego miejsca do Działkowej, do tego ronda skosiłem przez 8,5 godziny i od tego samego miejsca do końca, za lotnisko praktycznie, za pieprzyka, drugie 8 godzin, czyli to około było 2/3 skoszone przez 16 godzin.
8: A jest pan zadowolony ze swojej kosiarki, czy chciałby pan inną?
9: To znaczy, no mam jeszcze jedną, ale po prostu ja sobie z biegiem czasu jeszcze kupię lepszą.
8: Aha. No i fajnie, okej. Okay. Dobra, dziękuję panu bardzo za miłą rozmowę.

0: Express Kaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio S Kaleszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Lotnisko w Lesznie szykuje się na jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. Vibe City Festival to nowa inicjatywa, która ma ambicje połączyć pokolenia i zakończyć wakacje z wielkim przytupem. Na scenie zobaczymy m.in. legendę polskiej sceny Stachurskiego oraz idola młodego pokolenia Skolima, i to już w najbliższą sobotę. Co jeszcze czekać będzie na gości Vibe City Festival? M.in. o tym rozmawiałem z Dagmarą Sitnik, jedną z organizatorek festiwalu.
2: Dagmaro, pamiętam, że gdy bywałaś wcześniej u mnie i rozmawialiśmy, no to rozmawialiśmy zazwyczaj o eventach troszkę mniejszej rangi. A teraz przygotowujecie coś naprawdę dużego, co będzie miało miejsce na leszczyńskim lotnisku. Co to będzie?
3: Będzie to Vibe City Festival, czyli generalnie robimy imprezę dla każdej grupy wiekowej. Będziemy mieć Stachurskiego, Skolima, Pawła Motyla, zespół Motyle, będzie Tatiana Kopala i Kalina Malina, szkoły tańca leszczyńskie i nasi lokalni DJ.
2: Line by bardzo fajne, ale tak chciałem już na samym początku spytać o to, czy troszkę się nie boicie wchodzić w tak duży event, biorąc pod uwagę to, jak dużo dziać się będzie chociażby na lotnisku. To jest początek września, czyli będziemy już po tych wszystkich dniach miast, powiatów, gmin i tak dalej. Będziecie mieć headlinera w postaci Skolima, którego znają doskonale tutaj wszyscy praktycznie w całym regionie, a jednak ryzykujecie i wchodzicie w tak dużą imprezę.
3: Ryzykujemy, ale my lubimy ryzyko, więc jesteśmy, powiem Ci tak, ryzyko jest ogromne, natomiast wiemy, że ta impreza ma ogromny potencjał, widzimy odzew w ogóle, jeżeli chodzi o media, o sponsorów, o naszych gości, którzy będą, więc no, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, ja mam nadzieję, że wypijemy go sporo po tym. I że przede wszystkim to wypali i będzie kolejna edycja, bo taki też jest plan.
2: Siłą imprezy jest chyba jej piknikowość, bo to jest takie miejsce, gdzie odpukać, żeby nie było złej pogody. Przy ładnej pogodzie można fajnie spędzić czas, będzie dużo tych atrakcji. Tak jak mówiłaś, będzie też szeroki wachlarz muzyczny. Faktycznie każdy z każdego pokolenia coś dla siebie znajdzie.
3: Tak, bo taki był zamysł. Wiesz, generalnie widzimy po imprezach, że albo są to skupione imprezy bardziej klubowo, czyli docierają do pewnej też grupy wiekowej, mojej, twojej, ale my chcemy zrobić coś dla każdej grupy wiekowej. Mówiłam, będą szkoły tańca dla najmłodszych, będą atrakcje dla dzieciaków, dmuchańce, takie wszystkie rzeczy, żeby też te dzieciaki zaanimować. Będziemy robić też takie pokazy tańca, żeby wszystkich, żeby się fajnie wszyscy wkręcili w to, i to będzie taki przedsmak tego, co będzie się działo później. Więc my zapraszamy wszystkich rodziców z dzieciakami, młodzież, starszą młodzież i jeszcze tych starszych, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Ma być fajnie, ma być tak, wiesz, na luzie, leżaczki, kocyki, coś na zasadzie właśnie tych imprez, które odbywają się na lotnisku. O to nam chodzi, żeby to był taki, dlatego w nazwie jest vibe, żeby był fajny vibe, żeby to się fajnie kręciło, fajnie się udało i żeby wszyscy się fajnie bawili. To ogólnie być fajnie, dużo tego słowa fajnie tutaj poszło i fajnie będzie.
2: Oprócz muzyki będziecie mieć też te wszystkie strefy, które zazwyczaj na tak dużych eventach się pojawiają, czyli gastronomia na pewno, tak?
3: No, tak, będzie strefa gastro, dodatkową atrakcją będzie jeszcze pokaz pirotechniczny i pokaz laserów. Chcemy to wszystko tak w czasie rozplanować, żeby no, nie było tej nudy. I wiem, że w tym czasie jest dużo imprez, ale też trzeba spojrzeć na to, że ogólnie jest to ten okres dni, dożynek wszystkich i gdziekolwiek by się nie pojechało w tym okresie, wszędzie jest mnóstwo ludzi, bo ludzie są po prostu spragnieni, wiesz, takich fajnych imprez lokalnych, więc my nawet już widzimy po sprzedaży biletów, a bilety nam się sprzedają świetnie, więc liczymy na to, że impreza nam wypali. No, nie mamy wpływu na pogodę, ale stwierdziliśmy, że pogoda i tak będzie rewelacyjna, więc to, myślę, że będzie okej.
2: Jak zapadła decyzja o headlinerach? Bo Stachurski to nie jest taka oczywista gwiazda dzisiejszych czasów.
3: Nie jest, ale tak jak wcześniej wspominałam, my chcemy dotrzeć

0: ale widzimy, co się dzieje w mediach społecznościowych, jaki jest odzew w ogóle, tu ludzie przyjeżdżają naprawdę z całej Polski po to, żeby jego usłyszeć, więc no jest potencjał ogromny tego.
1: Można się spodziewać tego, że to będzie naprawdę na profesjonalnym poziomie, że będzie duża scena, tak jak na takich wielkich eventach, gdzie występują gwiazdy?
0: Tak, no scenę mamy, no taką powiem na wypasie. Mamy firmę, która zajmuje się organizacją już takich naprawdę profesjonalnych eventów, więc to, wiesz co, gdyby to było robione gdzieś tak, brzydko to nazwę kolokwialnie, po łebkach, no my byśmy się tego w ogóle nie podejmowali. To jest dopieszczone wszystko w każdym szczególe, jeżeli chodzi o lotnisko, mamy dograne wszystkie takie organizacyjne też szczegóły, jak ochrona, parking. Chcemy, żeby to wszystko po prostu, wiesz, fajnie, żeby ludzie przyjechali z taką też spokojną głową, że wszystko będzie zapewnione. Głodni nie wyjdą, bo mamy świetną firmę, która zajmie się cateringiem. Jak mówiłam, te atrakcje. My cały czas jeszcze też szukamy czegoś, bo rozmawiając też z ludźmi, my też widzimy, czego oni oczekują od takich imprez, bo na przykład jeżdżą, widzą, czego nie było, a my tę lukę sobie wypełniamy i szukamy, żeby jeszcze jakoś to urozmaicić, ale wiadomo, że jak jest za dużo, to też jest niedobrze, więc nie, mamy duży odzew też jakiś, nie wiem, artystów takich mniej znanych, ale nie chcemy czegoś takiego. Już idziemy w totalne, takie profesjonalne zespoły. Tutaj nasi chłopacy, DJ-e leszczyńscy.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że sam mąż jest jakby gwarantem profesjonalizmu, podejścia do, prawda, do imprez.
0: Tak, z racji tego, że to mąż, to mogę powiedzieć, że tak, że gwarantuję, że będzie okej, no bo jednak nie mogłabym nie pochwalić, bo wiesz doskonale, że Piotr jest znany tutaj, jeżeli chodzi o demona, jest to wręcz legenda Leszna i wszystkich demonów w Polsce, więc tutaj pewność stuprocentowa, duet too fast, prężnie się chłopaki rozwijają, jeżeli chodzi o streamy, o imprezy. My też organizowaliśmy wcześniej imprezy z chłopakami, więc wiemy, że to będzie na fajnym poziomie. Zresztą wiesz, jak to wygląda.
2: Tak, mogę się spodziewać.
1: Chciałem też zauważyć to, co mnie się wyświetla chociażby w mediach społecznościowych, że bardzo mocno wchodzicie w media społecznościowe z promocją tego eventu. To jest chyba w dzisiejszych czasach też podstawa, żeby się impreza udała.
0: Tak. No media społecznościowe. Dzisiaj, wiesz co, ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie ma w internecie, nie ma na Facebooku, to po prostu nie istnieje. I każdy wpisując Vibe City Festival widzi wydarzenie, widzi nasz fanpage, gdzie my na bieżąco, my wręcz wyskakujemy z lodówki, teraz już wyskakujemy z Facebooka i te posty są wrzucane na bieżąco, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo wiesz, raz zobaczysz, okej, coś tam było, ucichło. Nie chcemy tego. Wiemy z doświadczenia, zorganizowaliśmy już dużo takich większych imprez, że trzeba na bieżąco wrzucać ludziom, o sobie przypominać, że coś takiego będzie miało miejsce i tak też działamy. No widzimy po prostu też po odzewie, ile nam przybywa osób obserwujących na nasz fanpage, komentujących. No działa to się rozwija, my się z tego bardzo cieszymy.
1: Wspomniałeś, że dużo dużych imprez już macie w swoim portfolio, ale to chyba będzie największa.
0: Tak. Były duże imprezy, ale festiwalu jeszcze nie organizowaliśmy, no ale wiesz, no trzeba powoli dążyć do tego, żeby się rozwijać i my mamy taki fajny zespół, no nazwę to profesjonalistów. Ja nie mówię tutaj tylko o samych gwiazdach, tak? To mówię też o obsługę techniczną, o wszystko, tą całą takie usługi tego towarzyszące. To wszystko są firmy sprawdzone, które mają doświadczenie na rynku. Też jeżeli chodzi o organizację imprez na lotnisku, bo wiesz, można zorganizować coś na lotnisku, nie znając specyfiki tego, więc bardziej poszliśmy w to, żeby jednak mieć tą spokojną głowę w kwestii tych organizacyjnych takich.
1: Będzie impreza masowa, powyżej tysiaka.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Wiem, że wiele eventów tak próbuje się nie przebić przez ten tysiąc, żeby już, prawda, nie ponosić kosztów związanych jakby z zabezpieczeniem miejsca, gdzie to się odbywa.
0: Tak, no ale my mamy wszystko zapewnione, wszystko będzie, ja już wspominałam, będzie ochrona, to wszystko będzie zabezpieczone. Nam nie chodzi o to, żeby ludzie, zresztą wiesz, jak wyglądają czasami imprezy na lotnisku, jakie są później sytuacje. My chcemy tego uniknąć. Jest to duże ryzyko, duże wyzwanie przed nami, ale mówię, no jesteśmy takim zgranym teamem, który chce po prostu. My całe dnie czasami spędzamy na, wiesz, grupie, mamy swoją grupę i tam komentujemy, wrzucamy jakieś pomysły, czego jeszcze nie mamy. No generalnie na chwilę obecną z tych wszystkich takich technicznych rzeczy zapewnione jest wszystko.

0: to jest teraz tak, że mamy taki renesans imprez plenerowych, bo ja tak zauważyłem, że ich jest coraz więcej i to znaczy, że ludzie już się przyzwyczaili po pandemii do tego, żeby chodzić na takie wydarzenia, myślisz?
1: Wiesz co?
0: Bo po klubach też tak troszkę widać, że tych ludzi jest troszkę więcej. Tak mi się wydaje. Nie bywam często, ale jak czasami tam zajrzę, to trochę tych głów widać.
1: Ja też nie bywam często w klubach, ale obserwuję to, co się dzieje. Wiesz co, pandemia pandemią. Ja myślę, że w ogóle ludzie teraz w tych czasach tego pędu pracy, braku czasu, oni po prostu czekają tylko na to, żeby coś fajnego było gdzieś w okolicy, gdzie mogą jechać, bo to nawet widać po weekendzie, że nie chcą siedzieć w miastach, tylko wyjeżdżają, szukają jakiś imprez. My widzimy, no bo teraz na przykład Skolim jest tutaj w okolicy, widzimy jaką on rzeszę swoich fanów przyciąga. Tak samo Stachurski. Ludzie chcą się bawić, nie tylko imprezy plenerowe, wiesz, to będzie mieszanka wszystkiego. Imprezy klubowe wracają do łask, nie mówię o takich tych typowo klubowych, tylko tych starszych właśnie klimatach muzycznych retro, więc to się bardzo fajnie sprawdza. Chcemy to wszystko pomieszać, ale tak jak mówisz, no chcą, są głodni tego, ja to tak nazywam, że wiesz, fajnie jest po prostu spędzić czas, jeżeli masz jeszcze fajną, zgraną ekipę i możesz sobie pojechać, wziąć, świetnie się bawić i takie, wiesz, zrobić sobie faktycznie zakończenie wakacji, bo nawet spojrzeć na to strony. Ja mając dziecko, dla mnie sierpień to już jest czas myślenia o szkole, więc to już jest, wiesz, wrzesień się zaczyna, już można sobie troszeczkę tą głowę oczyścić z tych wszystkich rzeczy takich szkolnych, obowiązkowych, pourlopowych. I fajnie spędzić jeszcze czas na lotnisku. Wrzesień jest jeszcze pięknym miesiącem, cieplutkim, więc ja myślę, że jak najbardziej przyciągniemy dużą ludzi, no mówiłam, no i bilety sprzedają nam się naprawdę fajnie. I ja powiem jeszcze tak, to, że my będziemy na Facebooku, to jest wiadome. My będziemy się pokazywać wszędzie, gdzie tylko możemy. Będziemy prowadzić akcje promocyjne na wszystkich takich, na rynku, na wszystkich takich imprezach, które tutaj będą. Mamy plakaty, które będziemy rozwieszać, żeby ludzie wiedzieli, nie tylko mówię tutaj o Lesznie, bo to będzie naprawdę na szeroką skalę promocja. Więc no, wydaje mi się, że impreza nam wypali. No wiesz, ja nie chcę też tutaj mówić, że to będzie super, wow i tak dalej, bo to jeszcze jest czas do tego, ale nasze jakby podejście do tego jest naprawdę tak pozytywne, że no kurczę, nie może się.
0: A teraz Żużel. Fogołnia Leszno nie ma sobie równych na trybunach i zdecydowanie dominuje w klasyfikacji frekwencji w całej żużlowej ekstralidze w sezonie 2026. Z opublikowanych danych tabeli frekwencyjnej wynika, że na domowe mecze biało-niebieskich przychodzi średnio aż 13 914 kibiców na każde spotkanie. Daje to zespołowi z Leszna absolutnie pierwsze miejsce w zestawieniu. Przez 7 rozegranych spotkań na leszczyńskim stadionie zgromadziła się imponująca liczba 97 400 fanów, a najwyższa zanotowana frekwencja na jednym meczu wyniosła 16 200 osób, co daje bardzo wysoką ponad 86% zajętość obiektu. Tuż za plecami lidera z Leszna plasuje się Betard Sparta Wrocław ze średnią 13 675 kibiców na mecz oraz Press Grupa Deweloperska Toruń ze średnią 12 853 widzów. Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują Stelmet Faluba z Zielona Góra, średnio 9299 kibiców, Gazet Stal Gorzów 9290 kibiców oraz Oil Motor Lublin 9014 kibiców. Bayer System GKM Grudziądz 7286 kibiców oraz Kronoplast Włókniarz Częstochowa ze średnią 4500 widzów na spotkanie. Łącznie na stadionach żużlowych w całej lidze w sezonie 2026 póki co zasiadło już ponad 572 tysiące kibiców, a średnia frekwencja dla wszystkich drużyn wynosi blisko 9873 osoby na mecz. Fogołnia Leszno potwierdza, że żużlowe tradycje i pasja kibiców w Lesznie niezmiennie trzymają się mocno i dają klubowi zasłużoną pozycję lidera trybun.
2: SK Leszno News.
0: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet. To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Podwyżka podatków od nieruchomości w Lesznie. Radni zdecydowali o nowych stawkach. Rada Miasta Leszna przyjęła projekt prezydenta w sprawie wyższych podatków od nieruchomości, które wzrosną średnio o 4%. Posłuchajcie, jak wyglądała dyskusja na ten temat podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Leszna. Bartosz Wójczak, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Leszna.
3: Wzrost stawek zaproponowany w niniejszej uchwale, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest jak do tej pory najniższy w obecnej kadencji, ale również od wielu lat, w których podatki były zmieniane i ma charakter stabilizacyjny dla budżetu miasta. Stawki pozostają poniżej poziomu górnych stawek, o czym świadczy fakt, że waloryzacja przyniesie dodatkowy dochód w wysokości 2 100 000 zł przy 5 milionach złotych możliwych do uzyskania w wypadku wdrożenia stawek górnych. Zatem skutek obniżenia górnych stawek w przyszłym roku szacuje się na 2 900 000 zł. Wzrost stawek oznacza dla właściciela mieszkania w skali jednego miesiąca podatek większy o około 50 groszy. Dla właściciela domu będzie to kilka złotych, może to być około 3 zł miesięcznie i kilkanaście złotych dla przedsiębiorcy. Projekt uchwały jest zatem pod tym względem wyważony, ma charakter umiarkowany i racjonalny, zatem rekomenduję Wysokiej Radzie podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję.
0: Bartosz Wójczak, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Leszna.
1: W imieniu naszego klubu chciałabym przedstawić stanowisko w sprawie kolejnej podwyżki podatku od nieruchomości. Nie twierdzimy, że podatków nigdy nie wolno podnosić. Rozumiemy, że rosną koszty funkcjonowania miasta. Problem polega jednak na tym, jak szybko w Lesznie podatki rosną i z jakiego poziomu już dzisiaj startujemy. Przy okazji tej dyskusji słyszymy argument, że dla przeciętnego mieszkańca jest to przecież tylko kilka złotych więcej. Tyle, że dokładnie w ten sam sposób można uzasadnić praktycznie każdą podwyżkę. Kilka złotych więcej za podatek od nieruchomości, kilka za odpady, za wodę, za parkowanie i inne opłaty. Każda z tych kwot rozpatrywana osobno może wyglądać niewinnie, ale mieszkaniec nie płaci ich osobno. Musi zapłacić je wszystkie. Dlatego proponujemy, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie na zmiany z 2006 na 2027 rok. Spójrzmy na okres od 2023 roku. To dobry punkt odniesienia, ponieważ w 2024 roku stawki pozostawiono na poziomie z 2023. Dopiero później rozpoczęła się seria kolejnych podwyżek. W 2025 stawki podniesiono o 17%, w 2026 ponownie średnio o około 6%. Teraz proponuje się kolejną podwyżkę o około 4%. To będzie trzecia podwyżka z rzędu. Ale ważniejsze od średniej jest zmiana konkretnych stawek. Od 2023 do 2027 roku podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 93 groszy do 1,26 zł, czyli o 35%. Podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 1 zł do 1,40 zł, czyli o około 33%. Podatek od pozostałych gruntów aż o 43%. Od budynków pozostałych wzrośnie o około 30%. Co to znaczy dla mieszkańca? Dla mieszkania o powierzchni około 51 metrów podatek rzeczywiście wzrośnie w przyszłym roku tylko o 2 zł. Ale porównajmy, że nie jest to jeden rok, lecz cały okres od 2023 roku. Takie mieszkanie w 2023 roku to około 46 zł, a w 2027 będzie wynosiło 65 zł. Dla domu o powierzchni 150 m kwadratowym na działce 500 m będzie to z 380 podwyżka do 534 zł. A teraz argument o kilku złotych wygląda całkowicie inaczej. Jeszcze ten przykład wyraźnie widać u przedsiębiorców, gdzie mały sklep o powierzchni 50 metrów to wzrost z 1357 zł do 1750. Lokal usługowy z 1900 do 2450 zł. Niewielki warsztat 100-metrowy z gruntem z 3500 do 4600 zł. To nie są zakłady wielkie przemysłowe. To są przykłady takich naszych niewielkich lokalnych działalności. A jak wyglądamy na tle innych samorządów? Tutaj też chcę być uczciwa. Nie twierdzę, że Leszno ma wszędzie najwyższe podatki. Nie ma. Rawicz stosuje maksima, a w niektórych kategoriach stawki wyższe ma Ostrów, Konin czy Lipno. Ale zdecydowanie nie należy również do samorządów o niższych stawkach. Spośród tych dużych porównywalnych miast Leszno ma więc największą stawkę mieszkaniową. Podobnie na przedsiębiorców. Nie twierdzimy, że przedsiębiorca przeniesie firmę wyłącznie dlatego, że gdzieś podatek jest niższy, ale jeżeli chcemy być konkurencyjni wobec sąsiednich gmin, to poziom lokalnych obciążeń również ma znaczenie. Dlatego nie przekonuje nas argument, że przecież mogliśmy zastosować jeszcze wyższe maksymalne stawki. Maksimum to sufit, ale nie cel. I właśnie w tym miejscu warto przypomnieć debatę z 2021 roku. Nie jako bazę do naszych wyliczeń, lecz jako przypomnienie pewnej zasady. Wówczas radny Tomasz Mikołajczak, występując w imieniu Koalicji Obywatelskiej, zwracał uwagę, że wzrost stawek maksymalnych ustalanych przez ministra nie oznacza obowiązku podwyższania podatku w Lesznie. Mówił też, że nie należy patrzeć wyłącznie na jeden rok, ale na skumulowany wzrost podatków z kilku lat. Uważamy, że to było rozsądne kryterium, więc zastosujmy je również dzisiaj. Wtedy otrzymamy bardzo prosty obraz. Od 2023 roku do 2027 roku stawka mieszkaniowa rośnie o 35%, podatek od gruntów o 33%. Nie jesteśmy przeciwko rozsądnej waloryzacji, ale nie możemy każdego roku rozważania budżetu rozpoczynać od pytania, ile jeszcze możemy pobrać od mieszkańców i przedsiębiorców. Trzeba równie konsekwentnie pytać, gdzie można ograniczyć wydatki, gdzie znaleźć oszczędności, bo z kolejnych kilku złotych po kilku latach robią się setki złotych dla właścicieli domów, ale tysiące złotych dla przedsiębiorców. Dlatego nasz klub kolejnej podwyżki podatku od nieruchomości nie poprze.
4: Miesiąc ograniczenia wolności i obowiązek naprawienia szkody. Taki wyrok usłyszał 54-latek z Gostynia. Mężczyzna ukradł właścicielce posesji kwiaty. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
5: Gostyńscy policjanci zajmujący się sprawami dotyczącymi wykroczeń prowadzili postępowanie w sprawie kradzieży kwiatów, do której doszło w Gostyniu. Mężczyzna zabrał sprzed posesji 3 kwiaty, 2 oleandry i fuksję wraz z doniczkami. Moment kradzieży został zarejestrowany przez monitoring. Właścicielka skradzionych roślin rozmawiała z mężczyzną, przyznał się do kradzieży i zobowiązał się naprawić szkodę. Tak się jednak nie stało. W związku z tym kobieta zwróciła się o pomoc do policjantów. Pokrzywdzona wyceniła wartość skradzionych kwiatów wraz z doniczkami na 280 zł. Policjanci dotarli do 54-letniego mieszkańca Gostynia i przedstawili mu zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. Tłumaczył, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. 54-latek został skazany na miesiąc ograniczenia wolności oraz zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.
4: I oby tym razem naprawił tę szkodę.
0: W czwartek radni Leszna przyjęli ważną decyzję, która mocno zmieni sytuację życiową 4 rodzin. Samorządowcy oficjalnie wyrazili zgodę na sprzedaż lokali komunalnych ich dotychczasowym najemcom z zastosowaniem wysokich upustów. Zatwierdzone bonifikaty sięgają od ponad 61 do aż 70% rynkowej wartości tych nieruchomości. Mieszkania te są położone w bardzo dobrych lokalizacjach przy ulicach Łaziebnej, Przemysłowej, Leszczyńskich oraz przy alejach Zygmunta Krasińskiego. Dzięki czwartkowej decyzji radnych dotychczasowi lokatorzy będą mogli wykupić je za ułamek ceny określonej przez biegłego rzeczoznawcę. Największe powody do radości mają mieszkańcy z ulicy Leszczyńskich. Ich lokal wyceniono na ponad 281 tysięcy złotych. Przy maksymalnej 70% bonifikacie cena zakupu wyniesie dla nich nieco ponad 84 tysiące złotych. Oznacza to, że w kieszeni tej rodziny zostanie prawie 197 tysięcy złotych. Z kolei nowi właściciele dużego, bo ponad 89-metrowego mieszkania przy ulicy Przemysłowej zaoszczędzą jeszcze większą kwotę. Wycena nieruchomości opiewała na 340 tysięcy złotych, jednak dzięki zniżce na poziomie ponad 61% ostateczny koszt zakupu spadnie do 130 tysięcy. Czysty zysk dla domowego budżetu przekroczy w tym przypadku 209 tysięcy złotych. Tak wysokie upusty nie są jednak dziełem przypadku. Wynikają one bezpośrednio z miejskich zasad gospodarowania nieruchomościami, które Rada przyjęła pod koniec 2025 roku. Cały system naliczania zniżek uwzględnia m.in. wiek budynku, sytuację dochodową rodziny, a także czas trwania najmu, gdzie za każdy rok zamieszkiwania lokatorzy otrzymują dodatkowe 0,5% rabatu.
4: Ponad 50 wykroczeń ujawnili kościańscy policjanci. Wszystkie dotyczyły nieprawidłowego parkowania przez kierowców. Poprawy nie ma, bo to prawie tyle samo wykroczeń, co podczas ostatnich majowych działań. Mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
6: Problem nie zniknął, dlatego w miniony piątek policjanci ponownie przeprowadzili działania, tym razem obejmując nimi cały powiat kościański. Ich celem było reagowanie na przypadki nieprawidłowego parkowania, które mogą utrudniać ruch, ograniczać widoczność i zmuszać innych uczestników ruchu do wykonywania niebezpiecznych manewrów. Efekty kilkugodzinnych działań pokazują, że wciąż problem pozostaje aktualny. Policjanci ujawnili 52 różnego rodzaju wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem. W 29 przypadkach interwencje zakończyły się nałożeniem mandatu karnego. Natomiast 23 sprawy zostały skierowane do dalszego postępowania.
4: Policjanci skontrolowali również 6 osób kierujących hulajnogami i wszystkie przebadali pod kątem stanu trzeźwości. W jednym przypadku za popełnione wykroczenie nałożyli mandat karny, natomiast w 2 przypadkach interwencje zakończyły się pouczeniem. Tego typu działania będą kontynuowane, zapowiadają kościańscy mundurowi. Celem nie jest samo karanie kierowców, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i przypominanie, że sposób, w jaki pozostawiamy pojazd, może mieć znaczenie dla innych uczestników ruchu, dodają mundurowi. Policja z Leszna podsumowała wakacje na drogach. Zanotowała 201 zdarzeń, w których rannych zostało 25 osób. To zbliżone liczby do poprzedniego roku. Pocieszające, że zatrzymano mniej kierowców na podwójnym gazie, choć kontroli było więcej. O wakacjach z punktu widzenia drogówki i statystyk mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
7: Koniec wakacji to czas podsumowań. Od 26 czerwca do 31 sierpnia w ramach działań Bezpieczne Wakacje policjanci w codziennej służbie dbali o bezpieczeństwo zarówno naszych mieszkańców, jak i osób wypoczywających w regionie leszczyńskim, ale też tych, które poruszały się drogami Leszna i powiatu leszczyńskiego. W regionie leszczyńskim znajdują się ważne ciągi komunikacyjne, takie jak droga ekspresowa S5, czy biegnąca przez centrum droga krajowa K12 oraz 2 drogi wojewódzkie. Oznacza to, że ruch pojazdów na drogach był zwiększony, co wiązało się także z ilością zadań dla policjantów. Priorytetem jednak dla policjantów było zapobieganie najpoważniejszym zdarzeniom drogowym, w których giną ludzie lub ponoszą poważne obrażenia ciała. Podczas tych wakacji w regionie leszczyńskim odnotowano 201 zdarzeń drogowych, w których rannych zostało 25 osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego 216 zdarzeń z rannymi 29 osobami. Liczba kolizji, czyli takich zdarzeń, w których nie było rannych, wyniosła 180 w roku bieżącym, a 192 w roku ubiegłym. Policjanci ruchu drogowego ujawnili 3521 wykroczeń popełnionych na drogach. Jest to liczba podobna jak w roku ubiegłym. W trakcie tegorocznych wakacji zatrzymano 23 kierujących w stanie po użyciu alkoholu. W roku ubiegłym 36. Policjanci sprawdzili też trzeźwość prawie 8 tysięcy kierowców. Przy czym w roku 2025 6726 osób. Skontrolowano prawie 200 użytkowników hulajnog. W poprzednim okresie było to 74. Policjanci zatrzymali 244 dowody rejestracyjne od pojazdów, najczęściej z powodu złego stanu technicznego. Zatrzymano także 37 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości zarówno w terenie, jak i poza terenem zabudowanym. Wraz z końcem wakacji nie kończą się policyjne apele o rozwagę. Bezpieczna droga zaczyna się od decyzji każdego z nas. Przestrzegania przepisów, dostosowywania prędkości do warunków ruchu, trzeźwości za kierownicą i szacunku dla innych uczestników ruchu. O bezpieczeństwo na drodze trzeba dbać podczas każdej podróży, nie tylko wakacyjnej.
0: W Kościanie trwa budowa nowej sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej. Nowoczesny obiekt powstaje jako osobny budynek połączony z dotychczasową szkołą specjalnym łącznikiem. Sala pomieści łącznie 180 osób, z czego 144 miejsca znajdą się na widowni głównej, a 36 na balkonie. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 14 milionów złotych. Blisko 9 milionów przeznaczono na same prace budowlane, a kolejne 5 milionów na profesjonalne wyposażenie, w tym nowoczesne nagłośnienie i akustykę. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, nowa sala koncertowa będzie gotowa do użytku za około 10 miesięcy. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe ze środków unijnych, a jak wyglądają prace budowlane, zobaczycie na naszej stronie internetowej. No tak, wracając jeszcze do naszej strony internetowej leszno.sk.pl, to oczywiście nie tylko inwestycje budowlane, ale także wiele innych ciekawych tematów, nie tylko z Leszna, ale z całego naszego regionu. Warto tam zaglądać, warto też polubić, obserwować nasz facebookowy profil, tak żeby być zawsze na bieżąco, żeby zawsze trzymać rękę na pulsie wydarzeń w Lesznie i w okolicach. Także oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie.
2: News.
8: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
8: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
8: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
9: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
8: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
10: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt też szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję.
1: To oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko kwaśnie.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. News. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jeju. Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku,
0: pełnym
1: kiedy się
0: współprac.
1: Dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej. Okay.
0: Dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie, analogicznie. Zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, no, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza Wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do... Tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. A bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka, ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś, czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju.
3: Tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też.
3: Jest.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory, tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami i jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
1: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć.
2: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam, ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
2: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
2: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi. Mama.

0: Piosenka, która odbija się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.

0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach, i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino, właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać, ciągle, żeby...
3: Próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie Muszę Wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12, i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie, i nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku, i nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ kiedyś i PZ dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą. I bardzo
3: zaufał
4: mi się,
3: ci, tak, na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo... Gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny skład nam się.
4: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
3: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
0: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
1: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
0: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel i Bon. Podium zamyka Somp z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. Ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem "Cześć" na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało.

0: 2015. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
3: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak.
1: Duda, Duda Day. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sada Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage, szkoła językowa angielskiego w Lesznie, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
7: Leszno na czasie.
8: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Koniec tygodnia, moim skromnym zdaniem, to najlepszy czas na to, żeby rodzinnie wybrać się do kina i spędzić tam troszkę czasu z emocjami, które będą płynąć z ekranu, a do obejrzenia mamy chociażby na dziś Spidermana, całkiem nowy dzień. Jest film pod tytułem Auta. Wyobraźcie sobie, że 20 lat temu ten film miał premierę i teraz wraca. Nie patrz w dół 2. Kontynuacja, moim zdaniem, całkiem fajnego hitu sprzed kilku lat. Jest film Tony, Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, można też zobaczyć komedię Spa Weekend oraz kto jeszcze nie widział Odyseję od Nolana. A i jeszcze mamy Psi Patrol i Dinozaury.
9: Muzyką się żyje.
10: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
11: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
12: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
11: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
12: taki wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
10: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
12: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
11: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
10: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergarenie w Trójmieście i Taurun Arenie. arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

A może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii, Riteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy, biznesowy

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK, bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy, jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają, jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
19: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
18: Mm-hmm.
19: Ja już dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
18: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. Hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity. niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet, U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej Jaskowej Anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może w myśl zasady kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Marian, jaki laptop jest top?
1: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
2: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

To jest Radiowiecka, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: I po reklamie.
9: Leszno na czasie.
10: Dzień dobry, Tomek Szymlet, jest niedziela, dzisiaj pierwszy dzień, no prawie po 3 miesiącach, kiedy będzie można wybrać się do Teatru Miejskiego w Lesznie. Mała scena Leszno zaprasza, czyli nasi młodzi aktorzy, na sztukę pod tytułem Patchworks Stories o godzinie 16. Premierowo można ten spektakl zobaczyć. A co jeszcze we wrześniu na deskach sceny Teatru Miejskiego dziać się będzie? Za tydzień 13 w niedzielę Świat według Baldysa, potem kolejny tydzień 19 i 20, wszystko o mężczyznach. Kolejny tydzień, 26-27 września, sztuka pod tytułem Zalogowany o godzinie 18.
11: Muzyką się żyje.
12: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
13: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
14: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
15: Warto było.
14: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
12: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Japsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Esce w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze? Nie, wróć! Jutro już poniedziałek! Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: To nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usońty i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sońta i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, skrzynka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Po Smolonej Swayway i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty
1: jak,
0: jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała. Potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage. Szkoła językowa angielskiego w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
13: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
12: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zaria, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
14: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
15: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
14: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
15: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
12: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
15: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
14: Oczywiście
15: robić.
14: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
12: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłaszania wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: się nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

miejsce to MJ Deli. Zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage, szkoła językowa angielskiego w Lesznie, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A, telefon 536 491 014, earlystage.pl. Early Stage, zapisy trwają, miejsca znikają.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.
18: Leszno na czasie. Dzień dobry, Tomek Szymlet, dzień dobry w niedzielę. Słuchajcie, mieliśmy już w ostatnich dniach kilka imprez, które miały miano takich zamykających wakacje, ale ja myślę, że ta największa, najbardziej spektakularna, z najbardziej znanymi gwiazdami na scenie odbędzie się w ten weekend kolejny, 11-13 września na Targowisku Miejskim w Rawiczu. Odbędzie się SK Music Tour. No i będą gwiazdy. W piątek na scenie pojawi się Seth Miles o 19, o 20.30 będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę wystąpią Łzy, Adam Konkol i Golec Orkiestra. Wstęp na te koncerty oczywiście jest bezpłatny.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
20: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam.
20: Co ty tutaj robisz?
21: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
20: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
19: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
1: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Jimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
6: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MacCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MacCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sada Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
4: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
3: A magazyny energii też mają?
4: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
5: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage, szkoła językowa angielskiego w Lesznie, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A, telefon 536 491 014, earlystage.pl. Early Stage, zapisy trwają, miejsca znikają.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
10: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
9: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam 2 auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
11: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radiu SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16-13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej, SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sada Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na SK.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage. Szkoła językowa angielskiego w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: I po reklamie.
20: Leszno na czasie.
21: Dzień dobry, Tomek Szymlet, dzień dobry w niedzielę. Słuchajcie, biegacze pewnie czekają na pierwszą po wakacjach imprezę biegową, gdzie będą mieli okazję sprawdzić swoją formę przed jesienią i będzie taka okazja. Już w sobotę najbliższą 12 września o godzinie 11 wystartuje CNC Partners Półmaraton Leszno. Dość długi dystans, ale sprawdzić się warto. Natomiast kto w sobotę za tydzień 12 chciałby posłuchać dobrej muzyki, może wybrać się do Osiecznej, gdzie w Centrum Kultury i Bibliotek o godzinie 19 na scenie pojawi się zespół Wszystkiego Najlepszego. Dużo dobrej muzyki w opcji.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
23: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
22: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: I po reklamie.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
25: This is the most positive part of the year for me.
24: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go!
8: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
10: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
24: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. Wydarzeniu patronowało Radio SK.
13: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zaria.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
24: I po reklamie.

eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Marian, jaki laptop jest top?
22: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
23: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: I po reklamie.
25: Leszno na czasie. Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Koniec tygodnia, moim skromnym zdaniem, to najlepszy czas na to, żeby rodzinnie wybrać się do kina i spędzić tam troszkę czasu z emocjami, które będą płynąć z ekranu, a do obejrzenia mamy chociażby na dziś Spidermana, całkiem nowy dzień. Jest film pod tytułem Auta. Wyobraźcie sobie, że 20 lat temu ten film miał premierę i teraz wraca. Nie patrz w dół 2. Kontynuacja, moim zdaniem, całkiem fajnego hitu sprzed kilku lat. Jest film Tony, Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, można też zobaczyć komedię Spa Weekend oraz kto jeszcze nie widział Odyseję od Nolana. A i jeszcze mamy Psi Patrol i Dinozaury.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Duda, pyszny kurczak, dobry skład. Duda,
2: głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Eskaleszno. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage, szkoła językowa angielskiego w Lesznie, zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A, telefon 536 491 014, earlystage.pl. Early Stage, zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
0: Leszno na czasie.
9: Dzień dobry, Tomek Szymlet, dzień dobry w niedzielę. Słuchajcie, mieliśmy już w ostatnich dniach kilka imprez, które miały miano takich zamykających wakacje, ale ja myślę, że ta największa, najbardziej spektakularna, z najbardziej znanymi gwiazdami na scenie odbędzie się w ten weekend kolejny, 11-13 września na Targowisku Miejskim w Rawiczu odbędzie się SK Music Tour. No i będą gwiazdy. W piątek na scenie pojawi się Seth Miles o 19, o 20.30 będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę wystąpią Łzy, Adam Konkol i Golec Orkiestra. Wstęp na te koncerty oczywiście jest bezpłatny.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Music News.
1: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
2: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
3: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była

0: świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
1: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
0: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
1: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
0: Trochę ich sprawdzałeś.
1: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
0: Czyli żeby nie wszystko...
1: Żeby go obracać,
0: próbować różnych rzeczy.
1: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie single z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać. W 2000 właśnie chyba 15 jakimś, czy 12. I to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
0: Nowy kawałek jaki jest?
1: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
0: Przypadkowego zupełnie pokoju.
1: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
0: AI.
1: No,

0: Czyli jesteś taki sentymentalny.
1: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
0: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
1: Ta doskonałość,
0: wszystko jest takie samo.
1: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
0: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
1: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
0: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
1: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
0: No właśnie.
1: A jednocześnie dorastanie.
0: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
1: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
0: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
1: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
0: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
1: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, usłuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
0: I bardzo zaufał mi się, ci tak na 100%?
1: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
0: Bez poprawek, żadnych.
1: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
0: No to kto pojawi się na tym koncercie?
1: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
0: No to bardzo mocny skład nam się.
1: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
0: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
1: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oscar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oscarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
3: SK Leszno News.
4: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet. To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Podwyżka podatków od nieruchomości w Lesznie. Radni zdecydowali o nowych stawkach. Rada Miasta Leszna przyjęła projekt prezydenta w sprawie wyższych podatków od nieruchomości, które wzrosną średnio o 4%. Posłuchajcie, jak wyglądała dyskusja na ten temat podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Leszna. Bartosz Wójczak, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Leszna.
5: Wzrost stawek zaproponowany w niniejszej uchwale, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest jak do tej pory najniższy w obecnej kadencji, ale również od wielu lat, w których podatki były zmieniane i ma charakter stabilizacyjny dla budżetu miasta. Stawki pozostają poniżej poziomu górnych stawek, o czym świadczy fakt, że waloryzacja przyniesie dodatkowy dochód w wysokości 2 milionów 100 tysięcy złotych przy 5 milionach złotych możliwych do uzyskania w wypadku wdrożenia stawek górnych. Zatem skutek obniżenia górnych stawek w przyszłym roku szacuje się na 2 miliony 900 tysięcy złotych. Wzrost stawek oznacza dla właściciela mieszkania w skali jednego miesiąca podatek większy o około 50 groszy. Dla właściciela domu będzie to kilka złotych, może to być około 3 zł miesięcznie i kilkanaście złotych dla przedsiębiorcy. Projekt uchwały jest zatem pod tym względem wyważony, ma charakter umiarkowany i racjonalny, zatem rekomenduję Wysokiej Radzie podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję.
4: Bartosz Wójczak, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Leszna.
6: W imieniu naszego klubu chciałabym przedstawić stanowisko w sprawie kolejnej podwyżki podatku od nieruchomości. Nie twierdzimy, że podatków nigdy nie wolno podnosić. Rozumiemy, że rosną koszty funkcjonowania miasta. Problem polega jednak na tym, jak szybko w Lesznie podatki rosną i z jakiego poziomu już dzisiaj startujemy. Przy okazji tej dyskusji słyszymy argument, że dla przeciętnego mieszkańca jest to przecież tylko kilka złotych więcej. Tyle, że dokładnie w ten sam sposób można uzasadnić praktycznie każdą podwyżkę. Kilka złotych więcej za podatek od nieruchomości, kilka za odpady, za wodę, za parkowanie i inne opłaty. Każda z tych kwot rozpatrywana osobno może wyglądać niewinnie, ale mieszkaniec nie płaci ich osobno. Musi zapłacić je wszystkie. Dlatego proponujemy, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie na zmiany z 2006 na 2027 rok. Spójrzmy na okres od 2023 roku. To dobry punkt odniesienia, ponieważ w 2024 roku stawki pozostawiono na poziomie z 2023. Dopiero później rozpoczęła się seria kolejnych podwyżek. W 2025 stawki podniesiono o 17%, w 2026 ponownie średnio o około 6%. Teraz proponuje się kolejną podwyżkę o około 4%. To będzie trzecia podwyżka z rzędu, ale ważniejsze od średniej jest zmiana konkretnych stawek. Od 2023 do 2027 roku podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 93 groszy do złoty 26, czyli o 35%. Podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 1 złotego do złoty 40, czyli o około 33%. Podatek od pozostałych gruntów aż o 43%. Od budynków pozostałych wzrośnie o około 30%. Co to znaczy dla mieszkańca? Dla mieszkania o powierzchni około 51 metrów podatek rzeczywiście wzrośnie w przyszłym roku tylko o 2 zł. Ale porównajmy, że nie jest to jeden rok, lecz cały okres od 2023 roku. Takie mieszkanie w 2023 roku to około 46 zł, a w 2027 będzie wynosiło 65 zł. Dla domu o powierzchni 150 m kwadratowym na działce 500 m będzie to z 380 podwyżka do 534 zł. A teraz argument o kilku złotych wygląda całkowicie inaczej. Należy jeszcze ten przykład wyraźnie widać u przedsiębiorców, gdzie mały sklep o powierzchni 50 metrów to wzrost z 1357 zł do 1750. Lokal usługowy z 1900 do 2450 zł. Niewielki warsztat 100-metrowy z gruntem z 3500 do 4600 zł. To nie są zakłady wielkie przemysłowe. To są przykłady takich naszych niewielkich lokalnych działalności. A jak wyglądamy na tle innych samorządów? Tutaj też chcę być uczciwa. Nie twierdzę, że Leszno ma wszędzie najwyższe podatki. Nie ma. Rawicz stosuje maksima, a w niektórych kategoriach stawki wyższe ma Ostrów, Konin czy Lipno. Ale zdecydowanie nie należy również do samorządów o niższych stawkach. Spośród tych dużych porównywalnych miast Leszno ma więc największą stawkę mieszkaniową. Podobnie na przedsiębiorców. Nie twierdzimy, że przedsiębiorca przeniesie firmę wyłącznie dlatego, że gdzieś podatek jest niższy. Ale jeżeli chcemy być konkurencyjni wobec sąsiednich gmin, to poziom lokalnych obciążeń również ma znaczenie. Dlatego nie przekonuje nas argument, że przecież mogliśmy zastosować jeszcze wyższe maksymalne stawki. Maksimum to sufit, ale nie cel. I właśnie w tym miejscu warto przypomnieć debatę z 2021 roku. Nie jako bazę do naszych wyliczeń, lecz jako przypomnienie pewnej zasady. Wówczas radny Tomasz Mikołajczak, występując w imieniu Koalicji Obywatelskiej, zwracał uwagę, że wzrost stawek maksymalnych ustalanych przez ministra nie oznacza obowiązku podwyższania podatku w Lesznie. Mówił też, że nie należy patrzeć wyłącznie na jeden rok, ale na skumulowany wzrost podatków z kilku lat. Uważamy, że to było rozsądne kryterium, więc zastosujmy je również dzisiaj. Wtedy otrzymamy bardzo prosty obraz. Od 2023 roku do 2027 roku stawka mieszkaniowa rośnie o 35%, podatek od gruntów o 33%. Nie jesteśmy przeciwko rozsądnej waloryzacji, ale nie możemy każdego roku rozważania budżetu rozpoczynać od pytania, ile jeszcze możemy pobrać od mieszkańców i przedsiębiorców. Trzeba równie konsekwentnie pytać, gdzie można ograniczyć wydatki, gdzie znaleźć oszczędności. Bo z kolejnych kilku złotych po kilku latach robią się setki złotych dla właścicieli domów, ale tysiące złotych dla przedsiębiorców. Dlatego nasz klub kolejnej podwyżki podatku od nieruchomości nie poprze.
7: Miesiąc ograniczenia wolności i obowiązek naprawienia szkody. Taki wyrok usłyszał 54-latek z Gostynia. Mężczyzna ukradł właścicielce posesji kwiaty. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
8: Gostyńscy policjanci zajmujący się sprawami dotyczącymi wykroczeń prowadzili postępowanie w sprawie kradzieży kwiatów, do której doszło w Gostyniu. Mężczyzna zabrał sprzed posesji 3 kwiaty, 2 oleandry i fuksję wraz z doniczkami. Moment kradzieży został zarejestrowany przez monitoring. Właścicielka skradzionych roślin rozmawiała z mężczyzną, przyznał się do kradzieży i zobowiązał się naprawić szkodę. Tak się jednak nie stało. W związku z tym kobieta zwróciła się o pomoc do policjantów. Pokrzywdzona wyceniła wartość skradzionych kwiatów wraz z doniczkami na 280 zł. Policjanci dotarli do 54-letniego mieszkańca Gostynia i przedstawili mu zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. Tłumaczył, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. 54-latek został skazany na miesiąc ograniczenia wolności oraz zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.
7: I oby tym razem naprawił tę szkodę.
4: W czwartek radni Leszna przyjęli ważną decyzję, która mocno zmieni sytuację życiową 4 rodzin. Samorządowcy oficjalnie wyrazili zgodę na sprzedaż lokali komunalnych ich dotychczasowym najemcom z zastosowaniem wysokich upustów. Zatwierdzone bonifikaty sięgają od ponad 61 do aż 70% rynkowej wartości tych nieruchomości. Mieszkania te są położone w bardzo dobrych lokalizacjach przy ulicach Łaziebnej, Przemysłowej, Leszczyńskich oraz przy alejach Zygmunta Krasińskiego. Dzięki czwartkowej decyzji radni dotychczasowi lokatorzy będą mogli wykupić je za ułamek ceny określonej przez biegłego rzeczoznawcę. Największe powody do radości mają mieszkańcy z ulicy Leszczyńskich. Ich lokal wyceniono na ponad 281 tysięcy złotych. Przy maksymalnej 70% bonifikacie cena zakupu wyniesie dla nich nieco ponad 84 tysiące złotych. Oznacza to, że w kieszeni tej rodziny zostanie prawie 197 tysięcy złotych. Z kolei nowi właściciele dużego, bo ponad 89-metrowego mieszkania przy ulicy Przemysłowej zaoszczędzą jeszcze większą kwotę. Wycena nieruchomości opiewała na 340 tysięcy złotych, jednak dzięki zniżce na poziomie ponad 61% ostateczny koszt zakupu spadnie do 130 tysięcy. Czysty zysk dla domowego budżetu przekroczy w tym przypadku 209 tysięcy złotych. Tak wysokie upusty nie są jednak dziełem przypadku. Wynikają one bezpośrednio z miejskich zasad gospodarowania nieruchomościami, które Rada przyjęła pod koniec 2025 roku. Cały system naliczania zniżek uwzględnia m.in. wiek budynku, sytuację dochodową rodziny, a także czas trwania najmu, gdzie za każdy rok zamieszkiwania lokatorzy otrzymują dodatkowe 0,5% rabatu.
7: Ponad 50 wykroczeń ujawnili kościańscy policjanci. Wszystkie dotyczyły nieprawidłowego parkowania przez kierowców. Poprawy nie ma, bo to prawie tyle samo wykroczeń, co podczas ostatnich majowych działań, mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.
9: Problem nie zniknął, dlatego w miniony piątek policjanci ponownie przeprowadzili działania, tym razem obejmując nimi cały powiat kościański. Ich celem było reagowanie na przypadki nieprawidłowego parkowania, które mogą utrudniać ruch, ograniczać widoczność i zmuszać innych uczestników ruchu do wykonywania niebezpiecznych manewrów. Efekty kilkugodzinnych działań pokazują, że wciąż problem pozostaje aktualny. Policjanci ujawnili 52 różnego rodzaju wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem. W 29 przypadkach interwencje zakończyły się nałożeniem mandatu karnego. Na ponad 23 sprawy zostały skierowane do dalszego postępowania.
7: Policjanci skontrolowali również 6 osób kierujących hulajnogami i wszystkie przebadali pod kątem stanu trzeźwości. W jednym przypadku za popełnione wykroczenie nałożyli mandat karny, natomiast w 2 przypadkach interwencje zakończyły się pouczeniem. Tego typu działania będą kontynuowane, zapowiadają kościańscy mundurowi. Celem nie jest samo karanie kierowców, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i przypominanie, że sposób, w jaki pozostawiamy pojazd, może mieć znaczenie dla innych uczestników ruchu, dodają mundurowi. Policja z Leszna podsumowała wakacje na drogach. Zanotowała 201 zdarzeń, w których rannych zostało 25 osób. To zbliżone liczby do poprzedniego roku. Pocieszające, że zatrzymano mniej kierowców na podwójnym gazie, choć kontroli było więcej. O wakacjach z punktu widzenia drogówki i statystyk mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
10: Koniec wakacji to czas podsumowań. Od 26 czerwca do 31 sierpnia w ramach działań Bezpieczne Wakacje policjanci w codziennej służbie dbali o bezpieczeństwo zarówno naszych mieszkańców, jak i osób wypoczywających w regionie leszczyńskim, ale też tych, które poruszały się drogami Leszna i powiatu leszczyńskiego. W regionie leszczyńskim znajdują się ważne ciągi komunikacyjne, takie jak droga ekspresowa S5, czy biegnąca przez centrum droga krajowa K12 oraz dwie drogi wojewódzkie. Oznacza to, że ruch pojazdów na drogach był zwiększony, co wiązało się także z ilością zadań dla policjantów. Priorytetem jednak dla policjantów było zapobieganie najpoważniejszym zdarzeniom drogowym, w których giną ludzie lub ponoszą poważne obrażenia ciała. Podczas tych wakacji w regionie leszczyńskim odnotowano 201 zdarzeń drogowych, w których rannych zostało 25 osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego 216 zdarzeń z rannymi 29 osobami. Liczba kolizji, czyli takich zdarzeń, w których nie było rannych, wyniosła 180 w roku bieżącym, a 192 w roku ubiegłym. Policjanci ruchu drogowego ujawnili 3521 wykroczeń popełnionych na drogach. Jest to liczba podobna jak w roku ubiegłym. W trakcie tegorocznych wakacji zatrzymano 23 kierujących w stanie po użyciu alkoholu. W roku ubiegłym 36. Policjanci sprawdzili też trzeźwość prawie 8 tysięcy kierowców. Przy czym w roku 2025 6726 osób. Skontrolowano prawie 200 użytkowników hulajnog. W poprzednim okresie było to 74. Policjanci zatrzymali 244 dowody rejestracyjne od pojazdów, najczęściej z powodu złego stanu technicznego. Zatrzymano także 37 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości zarówno w terenie, jak i poza terenem zabudowanym. Wraz z końcem wakacji nie kończą się policyjne apele o rozwagę. Bezpieczna droga zaczyna się od decyzji każdego z nas. Przestrzegania przepisów, dostosowywania prędkości do warunków ruchu, trzeźwości za kierownicą i szacunku dla innych uczestników ruchu. O bezpieczeństwo na drodze trzeba dbać podczas każdej podróży, nie tylko wakacyjnej.
4: W Kościanie trwa budowa nowej sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej. Nowoczesny obiekt powstaje jako osobny budynek połączony z dotychczasową szkołą specjalnym łącznikiem. Sala pomieści łącznie 180 osób, z czego 144 miejsca znajdą się na widowni głównej, a 36 na balkonie. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 14 milionów złotych. Blisko 9 milionów przeznaczono na same prace budowlane, a kolejne 5 milionów na profesjonalne wyposażenie, w tym nowoczesne nagłośnienie i akustykę. Jeśli prace biegną zgodnie z planem, nowa sala koncertowa będzie gotowa do użytku za około 10 miesięcy. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe ze środków unijnych, a jak wyglądają prace budowlane, zobaczycie na naszej stronie internetowej. No tak, wracając jeszcze do naszej strony internetowej leszno.sk.pl, to oczywiście nie tylko inwestycje budowlane, ale także wiele innych ciekawych tematów, nie tylko z Leszna, ale z całego naszego regionu. Warto tam zaglądać, warto też polubić, obserwować nasz facebookowy profil, tak żeby być zawsze na bieżąco, żeby zawsze trzymać rękę na pulsie wydarzeń w Lesznie i w okolicach. Także oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie.
3: SK Leszno News.
4: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Lotnisko w Lesznie szykuje się na jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. Vibe City Festival to nowa inicjatywa, która ma ambicje połączyć pokolenia i zakończyć wakacje z wielkim przytupem. Na scenie zobaczymy m.in. legendę polskiej sceny Stachurskiego oraz idola młodego pokolenia Skolima i to już w najbliższą sobotę. Co jeszcze czekać będzie na gości? Vibe City Festival, m.in. o tym rozmawiałem z Dagmarą Sitnik, jedną z organizatorek festiwalu.
11: Dagmaro, pamiętam, że gdy bywałaś wcześniej u mnie i rozmawialiśmy, no to rozmawialiśmy zazwyczaj o eventach troszkę mniejszej rangi. A teraz przygotowujecie coś naprawdę dużego, co będzie miało miejsce na Leszczyńskim lotnisku. Co to będzie?
12: Będzie to Vibe City Festival, czyli generalnie robimy imprezę dla każdej grupy wiekowej. Będziemy mieć Stachurskiego, Skolima, Pawła Motyla, zespół Motyle, będzie Tatiana Kopala i Kalina Malina, szkoły tańca leszczyńskie i nasi lokalni DJ-e.
11: Line up bardzo fajne, ale tak chciałem już na samym początku spytać o to, czy troszkę się nie boicie wchodzić w tak duży event, biorąc pod uwagę to, jak dużo dziać się będzie chociażby na lotnisku. To jest początek września, czyli będziemy już po tych wszystkich dniach miast, powiatów, gmin i tak dalej. Będziecie mieć headlinera w postaci Skolima, którego znają doskonale tutaj wszyscy praktycznie w całym regionie, a jednak ryzykujecie i wchodzicie w tak dużą imprezę.
12: Ryzykujemy, ale my lubimy ryzyko, więc jesteśmy, powiem Ci tak, ryzyko jest ogromne, natomiast wiemy, że ta impreza ma ogromny potencjał, widzimy odzew w ogóle, jeżeli chodzi o media, o sponsorów, o naszych gości, którzy będą, więc no, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, ja mam nadzieję, że wypijemy go sporo po tym. I że przede wszystkim to wypali i będzie kolejna edycja, bo taki też jest plan.
11: Siłą imprezy jest chyba jej piknikowość, bo to jest takie miejsce, gdzie odpukać, żeby nie było złej pogody. Przy ładnej pogodzie można fajnie spędzić czas, będzie dużo tych atrakcji. Tak jak mówiłaś, będzie też szeroki wachlarz muzyczny. Faktycznie każdy z każdego pokolenia coś dla siebie znajdzie.
12: Tak, bo taki był zamysł. Wiesz, generalnie widzimy po imprezach, że albo są to skupione imprezy bardziej klubowo, czyli docierają do pewnej też grupy wiekowej, mojej, twojej. Ale my chcemy zrobić coś dla każdej grupy wiekowej. Mówiłam, będą szkoły tańca dla najmłodszych, będą atrakcje dla dzieciaków, dmuchańce, takie wszystkie rzeczy, żeby też te dzieciaki zaanimować. Będziemy robić też takie pokazy tańca, żeby wszystkich, żeby się fajnie wszyscy wkręcili w to i to będzie taki przedsmak tego, co będzie się działo później. Więc my zapraszamy wszystkich rodziców z dzieciakami, młodzież, starszą młodzież i jeszcze tych starszych, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Ma być fajnie, ma być tak, wiesz, na luzie, leżaczki, kocyki, coś na zasadzie właśnie tych imprez, które odbywają się na lotnisku. O to nam chodzi, żeby to był taki, dlatego w nazwie jest vibe, żeby był fajny vibe, żeby to się fajnie kręciło, fajnie się udało i żeby wszyscy się fajnie bawili. To ogólnie być fajnie, dużo tego słowa fajnie tutaj poszło i fajnie będzie.
11: Oprócz muzyki będziecie mieć też te wszystkie strefy, które zazwyczaj na tak dużych eventach się pojawiają, czyli gastronomia na pewno, tak?
12: No, tak, będzie strefa gastro, dodatkową atrakcją będzie jeszcze pokaz pirotechniczny i pokaz laserów. Chcemy to wszystko tak w czasie rozplanować, żeby no, nie było tej nudy. I wiem, że w tym czasie jest dużo imprez, ale też trzeba spojrzeć na to, że ogólnie jest to ten okres dni, dożynek wszystkich i gdziekolwiek by się nie pojechało w tym okresie, wszędzie jest mnóstwo ludzi, bo ludzie są po prostu spragnieni, wiesz, takich fajnych imprez lokalnych, więc my nawet już widzimy po sprzedaży biletów, a bilety nam się sprzedają świetnie, więc liczymy na to, że impreza nam wypali. No, nie mamy wpływu na pogodę, ale stwierdziliśmy, że pogoda i tak będzie rewelacyjna, więc to, myślę, że będzie okej.
11: Jak zapadła decyzja o headlinerach? Bo Stachurski to nie jest taka oczywista gwiazda dzisiejszych czasów.
12: Nie jest, ale tak jak wcześniej wspominałam, my chcemy dotrzeć do każdej grupy. Wiesz, ja Stachurskiego uwielbiam. Skolima lubię, fajny chłopak, świetnie. W ogóle jego energia to jest coś niesamowitego i chcemy dotrzeć do wszystkich, żeby każdy mógł posłuchać tych... Jeszcze przepraszam, ja nie wspomniałam o Sumptuastic. Przecież to jest jeszcze kolejna nasza tutaj perełka, więc... Wiesz, ja już wcześniej też, jak rozmawiałam z różnymi ludźmi, każdy znajdzie coś dla siebie. To jest naprawdę znalezienie tych gwiazd. To nie było, wiesz, takie, o, weźmiemy sobie Stachurskiego i będzie okej. To wszystko było przemyślane, żeby to do każdej grupy naszych klientów dotrzeć, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I naprawdę widzimy teraz jeszcze Paweł Motyl, w ogóle fenomen. I ja nie mówię, że inne gwiazdy jakby odchodzą od tego, ale widzimy, co się dzieje w mediach społecznościowych, jaki jest odzew w ogóle, tu ludzie przyjeżdżają naprawdę z całej Polski po to, żeby jego usłyszeć, więc no jest potencjał ogromny tego.
11: Można się spodziewać tego, że to będzie naprawdę na profesjonalnym poziomie, że będzie duża scena, tak jak na takich wielkich eventach, gdzie występują gwiazdy?
12: Tak, no scenę mamy, no taką powiem na wypasie. Mamy firmę, która zajmuje się organizacją już takich naprawdę profesjonalnych eventów, więc to, wiesz co, gdyby to było robione gdzieś tak, brzydko to nazwę kolokwialnie, po łebkach, no my byśmy się tego w ogóle nie podejmowali. To jest dopieszczone wszystko w każdym szczególe, jeżeli chodzi o lotnisko, mamy dograne wszystkie takie organizacyjne też szczegóły, jak ochrona, parking. Chcemy, żeby to wszystko po prostu, wiesz, fajnie, żeby ludzie przyjechali z taką też spokojną głową, że wszystko będzie zapewnione. Głodni nie wyjdą, bo mamy świetną firmę, która zajmie się cateringiem. Jak mówiłam, te atrakcje. My cały czas jeszcze też szukamy czegoś, bo rozmawiając też z ludźmi, my też widzimy, czego oni oczekują od takich imprez, bo na przykład jeżdżą, widzą, czego nie było, a my tę lukę sobie wypełniamy i szukamy, żeby jeszcze jakoś to urozmaicić, ale wiadomo, że jak jest za dużo, to też jest niedobrze, więc nie, mamy duży odzew też jakiś, nie wiem, artystów takich mniej znanych, ale nie chcemy czegoś takiego, już idziemy w totalne, takie profesjonalne zespoły, tutaj nasi chłopacy, DJ-e leszczyńscy.
11: Właśnie chciałem powiedzieć, że sam mąż jest jakby gwarantem profesjonalizmu, podejścia do, prawda, do imprez.
12: Z racji tego, że to mąż, to mogę powiedzieć, że tak, że gwarantuję, że będzie okej, no bo jednak nie mogłabym nie pochwalić, bo wiesz doskonale, że Piotr jest znany tutaj, jeżeli chodzi o demona, jest to wręcz legenda Leszna i wszystkich demonów w Polsce, więc tutaj pewność stuprocentowa, duet Too Fast, prężnie się chłopaki rozwijają, jeżeli chodzi o streamy, o imprezy. My też organizowaliśmy wcześniej imprezy z chłopakami, więc wiemy, że to będzie na fajnym poziomie. Zresztą wiesz, jak to wygląda.
11: Tak, mogę się spodziewać. Chciałem też zauważyć to, co mnie się wyświetla chociażby w mediach społecznościowych, że bardzo mocno wchodzicie w media społecznościowe z promocją tego eventu. To jest chyba w dzisiejszych czasach też podstawa, żeby się impreza udała.
12: Tak. No media społecznościowe. Dzisiaj, wiesz co, ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie ma w internecie, nie ma na Facebooku, to po prostu nie istnieje. I każdy wpisując Vibe City Festival widzi wydarzenie, widzi nasz fanpage, gdzie my na bieżąco, my wręcz wyskakujemy z lodówki, teraz wyskakujemy z Facebooka i te posty są wrzucane na bieżąco, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo wiesz, raz zobaczysz, okej, coś tam było, ucichło. Nie chcemy tego. Wiemy z doświadczenia, zorganizowaliśmy już dużo takich większych imprez, że trzeba na bieżąco wrzucać ludziom o sobie, przypominać, że coś takiego będzie miało miejsce i tak też działamy. No widzimy po prostu też po odzewie, ile nam przybywa osób obserwujących na nasz fanpage, komentujących. No działa to się rozwija, my się z tego bardzo cieszymy.
11: Wspomniałeś, że dużo dużych imprez już macie w swoim portfolio, ale to chyba będzie największa.
12: Tak. Były duże imprezy, ale festiwalu jeszcze nie organizowaliśmy, no ale wiesz, no trzeba powoli dążyć do tego, żeby się rozwijać i my mamy taki fajny zespół, no nazwę to profesjonalistów. Ja nie mówię tutaj tylko o samych gwiazdach, tak? To mówię też o obsługę techniczną, o wszystko, tą całą takie usługi tego towarzyszące. To wszystko są firmy sprawdzone, które mają doświadczenie na rynku. Też jeżeli chodzi o organizację imprez na lotnisku, bo wiesz, można zorganizować coś na lotnisku, nie znając specyfiki tego, więc bardziej poszliśmy w to, żeby jednak mieć tą spokojną głowę w kwestii tych organizacyjnych takich.
11: Będzie impreza masowa, powyżej tysiaka.
12: Tak, tak, tak, tak.
11: Wiem, że wiele eventów tak próbuje się nie przebić przez ten tysiąc, żeby już, prawda, nie ponosić kosztów związanych jakby z zabezpieczeniem miejsca, gdzie to się odbywa.
12: Tak, no ale my mamy wszystko zapewnione, wszystko będzie, ja już wspominałam, będzie ochrona, to wszystko będzie zabezpieczone. Nam nie chodzi o to, żeby ludzie, zresztą wiesz, jak wyglądają czasami imprezy na lotnisku, jakie są później sytuacje. My chcemy tego uniknąć. Jest to duże ryzyko, duże wyzwanie przed nami, ale mówię, no jesteśmy takim zgranym teamem, który chce po prostu My całe dnie czasami spędzamy na, wiesz, grupie, mamy swoją grupę i tam komentujemy, wrzucamy jakieś pomysły, czego jeszcze nie mamy. No generalnie na chwilę obecną ma z tych wszystkich takich technicznych rzeczy zapewnione jest wszystko.
11: To jest teraz tak, że mamy taki renesans imprez plenerowych, bo ja tak zauważyłem, że ich jest coraz więcej. To znaczy, że ludzie już się przyzwyczaili po pandemii do tego, żeby chodzić na takie wydarzenia, myślisz?
12: Wiesz co?
11: Bo w klubach też tak troszkę widać, że tych ludzi jest troszkę więcej. Tak mi się wydaje. Nie bywam często, ale jak czasami tam zajrzę, to trochę tych głów widać.
12: Ja też nie bywam często w klubach, ale obserwuję to, co się dzieje. Wiesz co, pandemia pandemią. Ja myślę, że w ogóle ludzie teraz w tych czasach tego pędu pracy, braku czasu, oni po prostu czekają tylko na to, żeby coś fajnego było gdzieś w okolicy, gdzie mogą jechać, bo to nawet widać po weekendzie, że nie chcą siedzieć w miastach, tylko wyjeżdżają, szukają jakichś imprez. My widzimy, no bo teraz na przykład Skolim jest tutaj w okolicy, widzimy jaką on rzeszę swoich fanów przyciąga. Tak samo Stachurski. Ludzie chcą się bawić, nie tylko imprezy plenerowe, wiesz, to będzie mieszanka wszystkiego. Imprezy klubowe wracają do łask. Nie mówię o takich tych typowo klubowych, tylko tych starszych właśnie klimatach muzycznych retro. Więc to się bardzo fajnie sprawdza. Chcemy to wszystko pomieszać, ale tak jak mówisz, no chcą, są głodni tego. Ja to tak nazywam, że wiesz, fajnie jest po prostu spędzić czas, jeżeli masz jeszcze fajną, zgraną ekipę i możesz sobie pojechać, wziąć, świetnie się bawić i takie, wiesz, zrobić sobie faktycznie zakończenie wakacji, bo nawet spojrzeć na to strony. Ja mając dziecko, dla mnie sierpień to już jest czas myślenia o szkole, więc to już jest, wiesz, wrześniej się zaczyna, już można sobie troszeczkę tą głowę oczyścić z tych wszystkich rzeczy takich szkolnych, obowiązkowych, pourlopowych. I fajnie spędzić jeszcze czas na lotnisku. Wrzesień jest jeszcze pięknym miesiącem, cieplutkim, więc ja myślę, że jak najbardziej przyciągniemy dużą ludzi. No mówiłam, no i bilety sprzedają nam się naprawdę fajnie. I ja powiem jeszcze tak, to, że my będziemy na Facebooku, to jest wiadome. My będziemy się pokazywać wszędzie, gdzie tylko możemy. Będziemy prowadzić akcje promocyjne na wszystkich takich, na rynku, na wszystkich takich imprezach, które tutaj będą. Mamy plakaty, które będziemy rozwieszać, żeby ludzie wiedzieli, nie tylko mówię tutaj o Lesznie, bo to będzie naprawdę na szeroką skalę promocja. Więc no, wydaje mi się, że impreza nam wypali. No wiesz, ja nie chcę też tutaj mówić, że to będzie super, wow i tak dalej, bo to jeszcze jest czas do tego, ale nasze jakby podejście do tego jest naprawdę tak pozytywne, że no kurczę, nie może się.
11: A teraz Żużel. Fogołnia Leszno nie ma sobie równych na trybunach i zdecydowanie dominuje w klasyfikacji frekwencji w całej żużlowej ekstralidze w sezonie 2026. Z opublikowanych danych tabeli frekwencyjnej wynika, że na domowe mecze biało-niebieskich przychodzi średnio aż 13 914 kibiców na każde spotkanie. Daje to zespołowi z Leszna absolutnie pierwsze miejsce w zestawieniu. Przez 7 rozegranych spotkań na leszczyńskim stadionie zgromadziła się imponująca liczba 97 400 fanów, a najwyższa zanotowana frekwencja na jednym meczu wyniosła 16 200 osób, co daje bardzo wysoką ponad 86% zajętość obiektu. Tuż za plecami lidera z Leszna plasuje się Betard Sparta Wrocław ze średnią 13 675 kibiców na mecz oraz Press Grupa Deweloperska Toruń ze średnią 12 853 widzów. Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują Stelmet Faluba z Zielona Góra, średnio 9299 kibiców, Gazet Stal Gorzów 9290 kibiców oraz Oil Motor Lublin 9014 kibiców. Bayer System GKM Grudziądz 7286 kibiców oraz Kronoplast Włókniarz Częstochowa ze średnią 4500 widzów na spotkanie. Łącznie na stadionach żużlowych w całej lidze w sezonie 2026 póki co zasiadło już ponad 572 tysiące kibiców, a średnia frekwencja dla wszystkich drużyn wynosi blisko 9873 osoby na mecz. Fogołnia Leszno potwierdza, że żużlowe tradycje i pasja kibiców w Lesznie niezmiennie trzymają się mocno i dają klubowi zasłużoną pozycję lidera trybun.
3: SK Leszno News.
11: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Fruwają 4-5 metrów nad ziemią, wykonując zapierające dech w piersiach ewolucję na szarfach i kołach. Reprezentantki klubu Flying Flower z Leszna udowodniły, że nie ma dla nich barier i aż 5 młodych zawodniczek wywalczyło kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej we Włoszech. Za tym sukcesem stoją jednak lata ciężkich treningów, nawet po 5-6 razy w tygodniu. Niestety na drodze do startu pod koniec listopada stoi bariera finansowa. Koszt wyjazdu to 15 tysięcy złotych, obejmujący wysokie wpisowe, loty oraz noclegi. Dlatego w internecie ruszyła już zbiórka na zrzutce. O pasji, pokonywaniu lęku na wysokościach i walce o spełnienie sportowych marzeń rozmawiałem z Joanną Dworczak i jej córką Zuzią.
13: Może o samym klubie Flying Flower. To jest klub, który ma długą historię, od dawna funkcjonujecie? Bo pani jest tylko mamą, czy pani też reprezentuje klub po części?
14: Jestem mamą. Ja tutaj tylko jestem odpowiedzialna za córkę. Klub jest na rynku 10 lat i Zuzia akurat obecnie trenuje 6 lat. Dziewczynki, które tutaj występują i jadą na mistrzostwa po 8 lat. Niektóre tam troszeczkę krócej, ale no udało się w sumie zakwalifikować tylko 5.
13: Dobrze, ale powiedzmy słuchaczom, czytaczom, czym jest akrobatyka powietrzna? Jak to wygląda? Czym się różni od zwykłej akrobatyki?
14: Akrobatyka powietrzna to, no to tak jak sama nazwa wskazuje, jest to akrobatyka w powietrzu, czyli na szarfach, na kołach, bądź też na sztrabatach. Ona, no jest to bardzo sport wysokiego ryzyka. No gdzieś w granicach 4-5 metrów dziewczyny tam fruwają. Wymaga bardzo, bardzo dużego zaangażowania całego ciała i pracy i wiele też treningów trzeba poświęcić, żeby tak w powietrzu sobie latać, nie?
15: Mam na imię Zuzia Dworczak.
13: I jak długo trenujesz akrobatykę powietrzną?
15: 6 lat.
13: Jak wyglądają treningi takiej dyscypliny?
15: Rozciągamy się, wchodzimy na szarfę i robimy elementy, układy, dopracowujemy wszystkie elementy, żeby były idealne.
13: Żeby być dobrym, trzeba dużo trenować tę dyscyplinę?
15: Tak, czasem po 6 treningów, 5.
13: Ale mówimy o tygodniu, o perspektywie tygodniu?
15: Tak.
13: Czyli faktycznie dużo wolnego czasu spędzacie na treningach?
15: Tak.
13: Klub działa dość długo, ma już jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
14: Tak, już działa długo, na zawody jeździmy już też dobre chyba 5-6 lat. Długo jeździmy, osiągnięcia już też mamy, jakby te osiągnięcia rosną z każdym rokiem, ponieważ też coraz więcej zawodniczek bierze udział w takich zawodach. I no tutaj dziewczyny mają najwięcej tych osiągnięć, bo też no z każdych zawodów korzystamy, nie każdy jeździ tak za każdym razem, ale no tych osiągnięć jest dużo, bynajmniej Zuzia ma przez cały ten rok szkolny 16 chyba medali, 6 wyróżnień i Grand Prixa.
13: Akrobatyka powietrzna to jest taka dyscyplina troszkę niszowa, czy, bo ja się nie orientuję, czy się kwalifikuje na przykład jako dyscyplina olimpijska, bo akrobatyka jako taka jest na olimpiadzie, a akrobatyka powietrzna?
14: Ogólnie w Polsce powstała teraz taka federacja, która chce wyprowadzić i wypromować tą akrobatykę powietrzną na olimpiadę. Dopiero to się tam utworzyło i w tym roku podejrzewam, że zaczną od września bardziej to promować, na tyle, żeby to było już na olimpiadzie. Wiem, że to w Łodzi akurat powstała ta federacja i no, raczej na ten moment to jest też niszowe, no jeszcze tak aż nie jest wypromowane w Polsce.
13: Zawody się odbywają na takim pułapie na przykład Mistrzostw Polski, czy to są raczej takie mniejsze imprezy?
14: Nie, to są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Międzynarodowe nawet, nie? Bo też przyjeżdżają tutaj do nas z Ukrainy, z Czech, innych tutaj pobocznych państw przyjeżdżają też do nas, nie? Więc ogólnie też robią jako międzynarodowe, nie?
13: Jak wyglądają takie mistrzostwa? To się ocenia cały program, całość, muzyka, synchronizacja, nie wiem, wysokość, stopień akrobatyczny właśnie na wysokościach. Jakie są kryteria?
14: Na ocenę wpływa, znaczy są różne jakby dwa rodzaje zawodów. Są typowo takie pod figury, czyli idealnie wykonana figura, a są też takie artystyczne, głównie te artystyczne, ich jest najwięcej. To tutaj jest brane pod uwagę cały artyzm, wykonanie figury, wyraz artystyczny, przekazanie tematu i to wszystko razem jest brane pod uwagę.
13: Jakie są największe osiągnięcia klubu do tej pory? jakieś mistrzostwo Polski na przykład?
14: Na tą chwilę największe osiągnięcia to są te kwalifikacje na Mistrzostwa Świata.
13: No właśnie, może o tych samych kwalifikacjach. Jak to wyglądało? To były kwalifikacje w każdym kraju i najlepsze kluby pojadą na Mistrzostwa Świata, czy w jaki sposób?
14: To są ogólnie indywidualne kwalifikacje. W Polsce są tylko na ten moment dwa miejsca zawodów, gdzie te kwalifikacje się odbywają i jak się zdobędzie podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, wtedy zdobywa się tą kwalifikację na Mistrzostwa Świata, które się odbywają we Włoszech.
13: Gdzie byliście na tych kwalifikacjach jako wasz klub?
14: Te akurat były w Dresdenku. Później, dwa miesiące później pojechałyśmy do Opola. W Opolu też były organizowane, czyli one dwukrotnie zdobyły nawet kwalifikacje na te mistrzostwa. I tam właśnie też się te kwalifikacje odbywają, nie?
13: Jesteście zakwalifikowani, a mistrzostwa odbywają się kiedy?
14: Pod koniec listopada mamy Mistrzostwa Świata.
13: I jeszcze czasu jest dosyć sporo, ale okazuje się, że jest pewna bariera, nie tylko związana z przygotowaniem odpowiedniej choreografii, ale też finansowa, tak?
14: Tak, jeszcze finansowa na właśnie skład tego, co tam dziewczyny po prostu potrzebują, to wchodzi w skład wpisowe. Wpisowe są bardzo wysokie też. To jest za solówkę 150 euro, za duet 190 euro, czyli my mamy 3 starty i wychodzi to 2000 na jedną tutaj dziewczynkę. Potem jest to lot, nocleg, bo zawody się odbywają 4 dni. I ewentualnie jeszcze jakieś tam, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce, to dziewczyny, jeszcze stroje też klubowe, dresy klubowe, dresy polskiej reprezentacji, więc to są te tutaj...
13: A jest jakaś federacja polska taka, która to w jakiś sposób mogłaby wspomóc finansować tego typu wyjazd?
14: Wydaje mi się, że nie. Nie ma.
13: Ile drużyn na tych Mistrzostwach Świata bierze udział w ogóle? To są prestiżowe zawody? Jest jakaś międzynarodowa federacja, która oficjalne Mistrzostwa Świata organizuje? Czy jak to wygląda? Ktoś sobie po prostu wymyślił, zrobię sobie Mistrzostwa Świata, niech sobie przyjadą, wpłacą, prawda, pieniążki i sobie zrobią... I to taki biznes troszkę wygląda, nie? Że ktoś organizuje Mistrzostwa Świata, ale żeby wziąć udział, zakwalifikowałaś się, to jeszcze zapłać za występy.
14: No, wydaje mi się, że może w tą stronę, że to sobie tam ktoś sam, bo jest w sumie nawet, że organizatorem tego jest taka Krystyna. Ona w Opolu była sędzią podczas tego turnieju i wydaje mi się, że to ona. No, ja też mam pierwszy raz styczność z kwalifikacją na takie mistrzostwa, więc też jeszcze nie jestem tak do końca oczytana, muszę to wszystkie informacje na bieżąco gdzieś śledzę, doczytuję, doglądam. No ale tutaj krajów będzie bardzo dużo, bo te mistrzostwa już się odbywają co roku i tam zawsze występuje bardzo dużo krajów. Jest Grecja, są Włochy, Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, jakby no w większości tutaj z Europy, ale też mogą nawet przyjeżdżać ze Stanów, nie?
13: To jest tak, że z Leszna ile dziewczyn jedzie na te zawody? Chciałoby jechać?
14: Jedzie 5. Chciałoby oczywiście więcej, no ale nie ma tych kwalifikacji, nie?
13: Okay. Ile jest potrzebne pieniędzy, żeby zamknąć jakby biznesowo ten wyjazd?
14: 15 tysięcy jest potrzebne dla dziewczynek.
13: No nie jest to jakaś taka potężna kwota, ale utworzyliście zbiórkę w internecie.
14: Tak, jest utworzona zbiórka na stronie zrzutka.pl. Tam jest opisane wszystkie dziewczyny, w jakie się zakwalifikowały i na co, na jaką kategorię.
13: Ile już jest na liczniku?
14: Ponad 2000.
13: No to całkiem nieźle idzie, czasu całkiem sporo, powinno się udać. Dobrze, ja chciałem ciebie jeszcze zapytać, dlaczego uprawiasz akrobatykę powietrzną? Czemu wybrałaś taką dyscyplinę z całego wachlarza różnych innych ciekawych, w których można próbować swoich sił?
15: No, bo zawsze jak byłam mała, to już byłam taka, już po prostu wszystko robiłam. Rozciągałam się, jakieś mostki, szpagaty. Po prostu to jest taka moja pasja od zawsze i ciężko mi by było z tego zrezygnować.
13: Czyli umiesz robić szpagat na przykład?
15: Tak.
13: Ale co chwilę robisz szpagaty pewnie w ramach tam, prawda, wolnego czasu.
15: No.
13: To jest tak, że nie wiem, w swojej klasie masz inne koleżanki, które też taką dyscyplinę uprawiają, czy raczej jesteś wyjątkiem? Bo jest to taka dosyć niszowa sprawa.
15: Niektóre tą akrobatykę, ale nie na powietrzną.
13: Czyli ta zwykła jest mniej skomplikowana, wymaga mniej odwagi, wydaje mi się chyba troszkę.
15: Tak.
13: 5 metrów nad ziemią to jest wysoko.
15: Tak, trochę tak.
13: To jest kontuzjogenna dyscyplina? Złapałaś jakąś kontuzję w swojej krótkiej karierze, czy już długiej właściwie?
15: Nie jedną tylko miałam stłuczoną kość ogonową, ale tak to nie. Nie, robiłam salto i po prostu coś mi się tam, no,
16: przestawiało. Zachęcamy do wsparcia młodych, utalentowanych dziewczyn, żeby mogły spełniać te swoje marzenia i rozwijać się na arenie już międzynarodowej i całego świata.
17: Spotkałem pana, który ma na imię?
18: Grzegorz.
17: Pana Grzegorza, który kosi trawę i robi to za darmo, tak? Ma napisane na kamizelce.
18: Społecznie, tak. Dlatego, że no jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś. Kiedyś było takie hasło, że Leszno nasze miasto, tu chce się żyć. No teraz się to zmieniło. Teraz mam napisane inaczej.
17: Ale to jest tak, że pan po prostu chce, żeby było ładniej w Lesznie. Tak, i dlatego tak. Pan kosi za darmo sobie.
18: Dokładnie. I to jest też po prostu, wiadomo, przesłanie do innych, którzy to widzą. Być może na przykład niektóre osoby faktycznie wezmą też kosiarkę i skoszą nie tylko to, co jest koło siebie w domu, ale też widać, że firmy koszą, nawet Lidle.
17: A dużo pan kosi? Ile pan razy kosi w tygodniu, nie wiem?
18: To znaczy codziennie sobie poświęcam około 2 godziny.
17: 2 godziny pan kosi?
18: Tak, 2 godziny. I to robię z jednej strony dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków. No mam akurat taksówkę na przykład. Jak się siedzi w miejscu na przykład, to potrzebny mi jest relaks. Lepiej skosić coś pożytecznego, jak iść do siłowni się zmęczyć, jeszcze tracić pieniądze. No, natomiast tutaj przez godzinę czasu schodzi gdzieś tak do litra benzyny, czyli około 10 zł na te 2 godziny tracę. No to i tak jest taniej, jakby chodził do siłowni.
17: No to prawda. A od jak dawna pan kosi?
18: No od 3 lata już. Od 3 lat, ale w zeszłym roku, a w tym roku to już jest naprawdę nasilone, bo no żadne jakby prośby o to, na przykład, żeby to było zrobione, na przykład to mówisz, piszesz, maile na przykład, to po prostu jak groch o ścianę. Chociaż w tym roku jest to zdecydowanie lepiej. Powiem szczerze, że była interwencja co do na przykład właśnie 1 maja na Dni Leszna, kiedy miasto było ogarnięte i muszę przyznać, że na tą prośbę wreszcie po prostu się wzięli. Tak, Urząd Miasta, ktoś kompetentny się tym zajął. No i po prostu Miejski Zakład Zieleni wreszcie się wziął i to skosił. Praktycznie 80% Leszna było skoszone. No ale teraz rzuciło się to, no i po prostu płynął w tym. Czasem jest wykorzystywana bardzo szeroka maszyna, jak tutaj na przykład z traktorem, gdzie to jest właściwie tylko ktoś z kosiarką potrzebny, a nie żeby używać maszyny, która ma 2 metry szerokości na trawnik, który jest nawet mniej jak 2 metry.
17: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
18: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Tak, bardzo pozytywne to jest. Natomiast po prostu kiedyś były czyny społeczne. O. W latach PRL-u. I to było bardzo dobre. Na 1 maja po prostu, na przykład, po prostu taki gest osieczna. Schodziło się wiele tych mieszkańców. Zrobili czyn powiedzmy. Pomalowali nawet krawężniki, wymalowali pasy. No i po prostu na końcu była kiełbaska, czyli po prostu świetna sprawa, żeby na przykład może zrobić w Lesznie coś takiego. W sobotę wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę. No. Każdy ma kosiarkę, każdy ma kosę. W ubiegłym roku zrobiłem też taką kalkulację. Przyglądałem się temu, jak pracownicy zieleni miejskiej to koszą. No i było tak. 2 traktorki jeżdżone, plus 2 kosiarzy, plus 1 kosiarka taka pchana, no i jeszcze ktoś dmuchał. No i czasem jeszcze ktoś był z przyczepą, żeby coś tam po prostu traktorem ogarnąć. I teraz tak. Co najmniej 6 osób było non-stop zatrudnionych i kosili szybowników 4 dni.
17: A pan by jak szybko przekosił?
18: Ja po prostu skosiłem orientacyjnie. Przez 1 roboczy dzień, przez 8,5 godziny wyszło od... Tam jest myjnia Asa, taka figura do zjazdu PGR-u. Od tego miejsca do Działkowej, do tego ronda skosiłem przez 8,5 godziny i od tego samego miejsca do końca, za lotnisko praktycznie, za pieprzyka, drugie 8 godzin, czyli to około było 2/3 skoszone przez 16 godzin.
17: A jest pan zadowolony ze swojej kosiarki, czy chciałby pan inną?
18: To znaczy, no mam jeszcze jedną, ale po prostu ja to z biegiem czasu jeszcze kupię lepszą.
17: Aha. No i fajnie, okej. Okay. Dobra, dziękuję panu bardzo za miłą rozmowę.

0: Eskaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam, Tomek Szyblet. Tradycyjny wypał węgla drzewnego wraca do leśnych tradycji. Już 5 października w Nadleśnictwie Włoszakowice zostanie odpalona retorta, czyli specjalny piec do produkcji węgla drzewnego. Będzie rzadka okazja, by na własne oczy zobaczyć ten fascynujący i dawny proces, który w zeszłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości. O tym, jak dokładnie przebiega rozpalenie retorty, co dzieje się w lesie i dlaczego warto wybrać się tam osobiście, by poczuć ten niezwykły klimat, usłyszycie w rozmowie z Karolem Marcinkowskim z Nadleśnictwa Włoszakowice.
2: Jesteśmy właśnie na terenie Nadleśnictwa, gdzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca, czyli piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
3: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
2: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
3: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to służy do wypalania węgla drzewnego.
2: Jak

0: Kup do tego piwko, ta sama rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył do w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
1: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
0: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
1: I mieszkańcy tutejszych, tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
0: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów, tak?
1: Takie piece są popularne w naszym regionie?
0: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy polskiej. Jedyne, które są, które działają.
1: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
0: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
1: Nie udało.
0: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
1: I ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
0: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale nasz jest zdecydowanie lepszej i lepszej jakości.
1: To jest chyba jedna z większych atrakcji, jeśli chodzi o nadleśnictwo w Łoszakowice, czy też macie jeszcze w zanadrzu jakieś inne rzeczy, które pokazujecie?
0: No mamy inne rzeczy, między innymi tutaj niedaleko mamy jedną z najliczniejszych, najsilniejszych populacji jelonka rogacza w Polsce. Mamy się czym chwalić w nadleśnictwie, także zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej. Jest czym się chwalić.
1: To jak już pan wspomniał o tym jelonku, to jest taka szansa, że ktoś odwiedzając wasze lasy pójdzie we wskazane miejsce i tam będzie miał szansę zobaczyć tego jelonka, czy nie bardzo?
0: Tak, bo ten las aż wtedy huczy, to po prostu wszystko chodzi, a tylko że to jest okres czerwca, lipca.
1: Czyli już teraz jest po terminie?
0: Tak, teraz jest po terminie. Nie wiem, ja mam na koszulce, mam tego jelonka?
1: No jest tutaj jakiś taki, to owad jest jakiś.
0: To jest właśnie ten, jeden z większych w Polsce, jeden z, chyba w trójce największych chrząszczy w Polsce.
1: No co, pod ochroną pewnie.
0: Tak, no oczywiście, jak większość owadów.
1: Wydają jakieś dźwięki.
0: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
1: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach, w nadleśnictwie w Łoszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać, poszukać grzybów u was?
0: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj. No, pogoda akurat będzie chyba fajnie, bo zaczęło padać. Jakby jeszcze tak jedna noc, dwie były cieplejsze, to myślę, że z powrotem grzyby wrócą, bo ten główny wysyp już był, ale grzyby wrócą, także zapraszam.
1: Jakie można znaleźć tutaj u was grzyby?
0: No borowiki przede wszystkim, borowiki i czarnołebki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
1: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład o których pan wie i nie wiem, czy powie?
0: Ja wiem, ale nie powiem. Nie, las jest taki, że wie pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam, każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
1: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie, jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
0: Nie, to jest już kolej czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi. Bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. No to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
1: Super, dziękuję panu bardzo. Czy ja? Dobra, już troszkę wiemy na temat tego pieca, ale teraz jesteśmy zupełnie przy nim. Nie, tu nagramy sobie mikrofonem tym razem. jak to wygląda, jakby pan od początku opowiedział, bo mamy tutaj schody najpierw, tak? I tymi schodami się najpierw schodzi i tutaj nie ma tej ściany i tam

0: się wkłada drewno, tak? Jak to wygląda?
1: To jest, te schody są po to, bo ta retorta jest wpuszczona w ziemię. To, co my tutaj widzimy ponad ziemią, to jest mniej więcej połowa tego pieca. Druga połowa jest wpuszczona w ziemię. Te schody są właśnie po to, żeby mieć dojście do samego dna tej retorty. Tutaj jest teraz, w tym momencie to jest zamurowane, ale tutaj są normalnie metalowe drzwi, przez które wkłada się to drewno, układa się je jak najszczelniej. To wchodzi mniej więcej 10-12 metrów przestrzennych drewna. Później chodzi o to, cały proces wypalania powinien następować w tej atmosferze beztlenowej.
0: Tylko jak się włoży to drewno, przepraszam, że przerwę, to potem się zamurowuje te drzwi, tak?
1: Tutaj są drzwi metalowe są zamykane, obklejone gliną i na koniec jeszcze są, to wszystko jest obklejane tam cegłami i gliną zamurowywane, tak?
0: I jak to się rozpala potem?
1: Tutaj jest taki kanał w ziemi, który jest układane tak zwane łuczywo. Starsze osoby wiedzą, młodszym polecam zobaczyć w internet, co to jest łuczywo, ale to jest takie bardzo mocno przyżywicone kawałki drewna sosnowego czy też świerkowego, zazwyczaj sosnowego, które ułatwiają rozpalanie. Nie?
0: Ale korzystacie z palnika gazowego.
1: No, przy takiej ilości to nie ma szans. No, trzeba sobie łatwiać. Pewnie można by było próbować to rozpalać ręcznie albo nawet krzesiwem, nie, no, ale nie na tym rzecz polega.
0: Proces rozpalania trwa też dosyć długo, bo tam jest tego drewna dosyć sporo.
1: No, drewna jest, tak jak mówiłem, 10-12 metrów i ile rozpalamy? 10 minut. No, jak widać, już ten dym zaczyna się pojawiać. Później najtrudniejsze dla smolarza, dla Roberta, dla leśniczego będzie to, żeby chwycić odpowiedni moment, w którym należy zamknąć tą górną pokrywę, tą metalową, żeby przekierować dym i tak dalej, cały proces spalania, żeby przekierować w kominy. Nie?
0: No właśnie, mamy cztery kominy. Cztery, dobrze widzę? Pięć kominów.
1: Albo i sześć.
0: Kominy nie będą zamknięte?
1: Nie, kominy będą na początku otwarte, a później zostaną przemknięte, nie?
0: Czyli mamy już sytuację taką, że jest rozpalone wewnątrz.
1: Jest ogień wszedł do środka, jak widać, zaczyna się dym pokazywać w tej głównej jakby dziurze, która jest ten. Później to w pewnym momencie zostanie, jak już mówię, za pół godziny, 40 minut, to będzie taki słup dymu, że można by na nim fruwać dywanem, jakby człowiek miał dywan.
0: Jak długo się tak będzie dymić? Tak długo aż nie zamkniecie?
1: Tak długo jak nie zamkniemy, 3 godziny mniej więcej, 3-4 godziny to zostanie przymknięte, później cały proces dostępu tlenu, powietrza będzie regulowany kominami i pewnie w pewnym momencie te kominy też zostaną zamknięte, zasypane piachem i retorta po prostu będzie się sama z siebie wypalać w tej atmosferze beztlenowej 2-3 tygodnie.
0: Czyli to wszystko samo zgaśnie tam w środku?
1: Tak, tak, to nie jest to, że to zalewamy tam wodą czy coś takiego, tylko po prostu samo siebie to wszystko, w cudzysłowie, się wygasi, umrze śmiercią naturalną.
0: Jak już się wygasi, to tak trzeba poczekać jeszcze, aż ostygnie.
1: No, bo to jest niewdzięczna praca, nie? No tak jak, nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, bo już tyle tych wywiadów dzisiaj, że ten węgiel drzewny był używany też między innymi do wyrobu prochu szczelniczego. I to ten pył to właśnie jest część składowa tego, a to się osadza w skórze. Chłopaki, które jak wyciągają ten węgiel, to oni przez 2-3 dni nie potrafią się domyć.
0: Po miesiącu, gdy już ostygnie, przychodzicie tutaj z łomem, tak, z jakimś urządzeniem i burzycie te
1: ten
0: ściany.
1: Mur jest rozbierany, węgiel jest tutaj, stoi siatka, jest sypane przez sito. Tak jak ten przez sito, węgiel gruby idzie w worki. No i mówię, służy nam do jakiejś promocji, do rozdawania właśnie grupom, które przejeżdżają do nas.
0: Ile węgla drzewnego będzie z tego dzisiejszego, z tej dzisiejszej akcji?
1: No mam nadzieję, że będzie 500. Należy iść, zawsze sobie stawiać cele, ale ostatnio mieliśmy 450 kilo. Mam nadzieję, że ten wypał też się uda i że to będzie te 450-500 kilo.
0: Macie jakieś miejsce, słuchaj, gdzie to potem magazynujecie?
1: Tajne miejsce w nadleśnictwie.
0: A teraz żużel. Fogołnia Leszno nie ma sobie równych na trybunach i zdecydowanie dominuje w klasyfikacji frekwencji w całej żużlowej ekstralidze w sezonie 2026. Z opublikowanych danych tabeli frekwencyjnej wynika, że na domowe mecze biało-niebieskich przychodzi średnio aż 13 914 kibiców na każde spotkanie. Daje to zespołowi z Leszna absolutnie pierwsze miejsce w zestawieniu. Przez 7 rozegranych spotkań na leszczyńskim stadionie zgromadziła się imponująca liczba 97 400 fanów, a najwyższa zanotowana frekwencja na jednym meczu wyniosła 16 200 osób, co daje bardzo wysoką ponad 86% zajętość obiektu. Tuż za plecami lidera z Leszna plasuje się Betard Sparta Wrocław ze średnią 13 675 kibiców na mecz oraz Prez Grupa Deweloperska Toruń ze średnią 12 853 widzów. Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują Stelmet Faluba z Zielona Góra, średnio 9299 kibiców, Gazet Stal Gorzów 9290 kibiców oraz Oil Motor Lublin 9014 kibiców. Bayer System GKM Grudziądz 7286 kibiców oraz Chronoplast Włóknia Szczęstochowa ze średnią 4500 widzów na spotkanie. Łącznie na stadionach żużlowych w całej lidze w sezonie 2026 póki co zasiadło już ponad 572 tysiące kibiców, a średnia frekwencja dla wszystkich drużyn wynosi blisko 9873 osoby na mecz. Fogołnia Leszno potwierdza, że żużlowe tradycje i pasja kibiców w Lesznie niezmiennie trzymają się mocno i dają klubowi zasłużoną pozycję lidera trybun. Dobre wiadomości dla miłośników dwóch kółek z regionu kościańskiego. Sieć ścieżek rowerowych w tamtejszym powiecie znowu się powiększy. W starostwie powiatowym w Kościanie oficjalnie podpisano dokumenty, które dają zielone światło dla dwóch dużych inwestycji. Nowe i przede wszystkim bezpieczne trasy rowerowe powstaną na odcinku Morownica-Bronikowo oraz Poladowo-granica powiatu. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wyłonieni w przetargach wykonawcy muszą najpierw przygotować kompletną dokumentację budowlaną i uzyskać niezbędne pozwolenia, a dopiero potem wyjadą na plac budowy z ciężkim sprzętem. Cały proces potrwa kilkanaście miesięcy. Pierwsze zadanie to ponadkilometrowy odcinek z Borawnicy do Bronikowa. Rowerzyści zyskają tam asfaltową trasę o szerokości 2 metrów. Co ciekawe, ścieżka zostanie wyposażona w nowoczesną infrastrukturę. Stanie tam m.in. specjalny totem zliczający cyklistów oraz zasilany solarnie radar, który będzie informował kierowców o prędkości ich pojazdów. Prace na tym odcinku pochłoną blisko 1 800 000 zł. Drugi odcinek powstanie w Poladowie i poprowadzi aż do granicy powiatu kościańskiego. SK.

0: Reklama.
1: Oto miejsce, gdzie angielski staje się przygodą, gdzie lektorzy prowadzą dzieci i młodzież od pierwszych słów aż po prawdziwą swobodę mówienia. Early Stage. Szkoła językowa angielskiego w Lesznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat. Ulica Zamenhofa 42A. Telefon 536 491 014. earlystage.pl. Early Stage. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: I po reklamie.

wygrać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.